0: 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny nie tylko ze względu na niższe ceny.
1: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
0: Radzi Eugeniusz Triasyn z Travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: A w niej o poznańskim Central Parku. Tak, niektórzy mówią o parku Wilsona, który znajduje się w centrum stolicy Wielkopolski. To miejsce, o którym opowiedzieliśmy w ramach wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Na spacer po jednym z najstarszych parków w stolicy Wielkopolski udał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Poznański Central Park, można tak powiedzieć o parku Wilsona w Poznaniu, tutaj na poznańskim Łazarzu?
5: O, dosyć duże słowo. Myślę, że inne parki albo miłośnicy innych parków mogliby trochę zaprotestować, bo przecież mamy jeszcze park Marcinkowskiego, niedaleko dworca kolejowego, czy tak zwanego Nowego Rynku, który też jest położony tak centralnie, ale niech będzie. W sumie park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Niech będzie, niech to będzie dzisiaj nasz Central Park.
4: Te kamienice jeszcze w koło układane, ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
5: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent, więc być może właśnie dlatego to miano Central Parku należałoby się właśnie parkowi Wilsona. Wspomniałeś o kamienicach i rzeczywiście ten park pośród takiej zabudowy, jak ta zabudowa Łazarza, jest ogromną zaletą, niesamowitym zasobem, no bo jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania, ona jest ściśle zabudowana, tu jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna, bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno, no i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
4: Przejdźmy się zatem może tutaj ścieżkami tego parku. Jaka jest historia parku Wilsona?
5: Często mówi się, że to jest w ogóle najstarszy publiczny park w Poznaniu. Zanim on stał się jeszcze parkiem, był zaplanowany tutaj trochę inny teren zielony, bo już w 1834 roku, przypominam, wtedy tutaj jeszcze nie było Poznania, jeszcze Łazarz nie został włączony w granice Poznania. Jesteśmy na przedmieściu Poznania, w podpoznańskiej wsi. Na tym terenie, gdzie dzisiaj znajduje się park, powstała szkółka drzew i krzewów, która należała do takiego towarzystwa upiększania miasta, czyli po prostu stąd brano zieleń, która później miała jakoś ubogacać, upiększać ulice poznańskie, i na bazie tej szkółki najpierw zorganizowano tutaj coś w rodzaju ogrodu botanicznego, tak to na początku nazywano, a kiedy już powstał taki pełnoprawny ogród botaniczny w Poznaniu, dzielnicy Ogrody, stąd nazwa w ogóle tej dzielnicy, tutaj zaczęto to nazywać, to miejsce, parkiem, aż w końcu parkiem Wilsona, czyli w zasadzie już prawie 200 lat trwa historia zieleni tutaj w tym miejscu, od szkółki krzewów i drzewek, po ogród botaniczny, aż po dzisiejszy park. Długa historia.
4: Patron, którego pomnik można zobaczyć na wejściu do tego parku, skąd wziął się tutaj właśnie prezydent Wilson?
5: A prezydent Wilson był w okresie międzywojnia w Polsce bardzo szanowaną osobą. Park otrzymał jego imię w 1926 roku, czyli nie tak zupełnie na początku. Wilson zasłynął tym, że był propagatorem, pomysłodawcą takiego planu porządku w Europie po I wojnie światowej, i między innymi on postulował niepodległość Polski z dostępem do morza, więc można się domyślać, że Polacy byli mu bardzo wdzięczni. No to taki patron, prawda, upamiętnienie takiego wspaniałego dla nas prezydenta. Myślę, że było pomysłem bardzo trafionym. No i w końcu powstał pomysł, aby nie tylko nadać parkowi imię Wilsona, ale też stworzyć dla niego pomnik. I ten pomnik powstał 5 lat później. I z nim jest związana w ogóle też bardzo ciekawa, momentami dosyć zabawna historia. Dlatego, że na powstanie tego pomnika rozpisano specjalny konkurs architektoniczny i ten konkurs

0: Konkurs wygrała Polka, Zofia Trzcińska-Kamińska, nazywała się ta pani. No i prezydent Ignacy Mościcki, który ten pomnik miał tutaj odsłaniać, nagle powiedział, że to sami Amerykanie nam podarują swój pomnik Wilsona, zresztą bardzo znanego rzeźbiarza, Gutsoma Borgula. To jest taki rzeźbiarz, którego Polacy mogą kojarzyć z tą wielką górą w Ameryce, Mount Rushmore, tam gdzie są te podobizny właśnie prezydentów amerykańskich. On jest autorem właśnie jednej z nich, no to też wspaniały, uznany rzeźbiarz. No i Mościcki mówi, no przyjmijmy ten prezent Amerykanów, więc Zofia Trzcińska-Kamińska musiała ustąpić. Nie odsłonięto jej pomnika, pomimo że on już był gotowy, zdecydowano się na ten amerykański. No i wyobraźcie sobie Państwo, że podczas odsłaniania tego amerykańskiego pomnika tutaj w Parku Wilsona w 1931 roku przyjechała specjalnie ze Stanów Zjednoczonych żona prezydenta. Prezydent już nie żył, ale żona nadal żyła i przyjechała na tę uroczystość. I z tym związana jest pewna anegdota. Jak zdjęto płachtę z tego amerykańskiego pomnika, to żona prezydenta powiedziała, że gdyby on nie był podpisany, to w ogóle by go nie poznała. Nie wiedziałaby, że to jest jej mąż, więc ta amerykańska rzeźba wcale nie była taka udana. Ta rzeźba Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej była lepsza artystycznie i w sumie to ona stoi teraz w tym miejscu, nie ten amerykański pomnik, dlatego że ten amerykański pomnik został zniszczony w trakcie II wojny światowej. On nie przetrwał do naszych czasów, a szczęśliwie zachował się ten pierwotny, który miał tutaj stanąć. No i dzisiaj właśnie w sumie historia zatacza koło i ten oryginalny pomnik tutaj stoi. Zresztą z tym pomnikiem amerykańskim jest związana jeszcze jedna anegdota, dlatego że dzisiaj ten dzisiejszy polski pomnik, można powiedzieć, to ma taką formę takiego popiersia, ale ten amerykański to była taka cała postać, tam taki łysy Wilson w płaszczu, taka trochę krocząca postać. Jedną ręką wskazywał Wilson przed siebie, a w drugiej dłoni trzymał takie wystawione, takie papiery, to chyba miał być traktat wersalski właśnie. No i żartownisi w okresie międzywojennym mówili, no zobacz, bo tutaj jest też taki publiczna toaleta. I zobacz, Wilson wskazuje akurat tą jedną dłonią kierunek do toalety, a w drugiej, no wiadomo, trzyma papier, nie? Więc ludzie sobie z tego Wilsona amerykańskiego już w międzywojniu żartowali. No, nie dotrwał do naszych czasów, zostały po nim tylko te anegdoty.
1: W Radiu RMF FM i Radiu RMF 24 opowiadamy dzisiaj o takim cyklu, gdzie chodzą lokalsi, miejsca, w których no właśnie mieszkańcy odnajdują się, lubią je, odwiedzają je. Takie miejsca, które na mapach są, w przewodnikach może nie zawsze, ale kiedy mówi się turystom, co powinni odwiedzić w danym mieście, to jednak są miejsca, które gdzieś jako pierwsze się przebijają. Park Wilsona, jak już powiedzieliśmy, jest troszkę z boczku tego centrum, tak na uboczu, no ale właśnie widać, że jest to miejsce, tym bardziej chyba przewodnik widzi, bo często odwiedza takie miejsca, że jest to miejsce, gdzie które specjalnie sobie jakoś upodobali mieszkańcy?
0: Mieszkańcy na pewno. Dla mieszkańców to jest rzeczywiście wielki zasób, ale paradoksalnie Park Wilsona jest dosyć popularny też wśród turystów. Inne parki w Poznaniu chyba nie cieszą się taką sławą. No może poza parkiem Cytadela, on ma już swoją też długą historię, jest dosyć znany, ale Park Wilsona akurat i wśród mieszkańców, i wśród turystów jest dosyć chętnie wybieranym parkiem. A wśród turystów z tego powodu, że tutaj stoi kultowa palmiarnia poznańska, a to jest największa palmiarnia i najstarsza palmiarnia w Polsce. Ona też już ma ponad 100 lat. Oczywiście była wielokrotnie budowana w zasadzie na nowo i niszczona, ale przez to, że ludzie trafiają do palmiarni, to jakby awansem od razu też zaglądają do Parku Wilsona. Więc dzięki temu Park Wilsona też jest odwiedzany tak turystycznie. Natomiast ja myślę sobie tak, niedaleko znajdują się, nazwijmy to tak, konkurencyjne Jeżyce, które w sumie pewnie są dzielnicą dzisiaj może nieco bardziej popularniejszą, tak się wydaje, ale spójrzcie Państwo na to w ten sposób. Jeżyce nie mają żadnego swojego parku. Tam nie ma żadnego takiego terenu zielonego, Jakim jest na przykład Park Wilsona czy Park Kasprowicza, tutaj też na Łazarzu niedaleko się znajdujący, na Jeżycach dosyć stare zoo dzisiaj pełni funkcję takiego parku, ale powiedzmy parku z prawdziwego zdarzenia, takiego historycznego parku, jak tutaj na Łazarzu nie ma, więc łazarzanie mają prawo czuć się tutaj dumnymi, że właśnie taki wspaniały park posiadają, więc i dla turystów, i dla mieszkańców to jest ważne miejsce.
2: Park Wilsona w Poznaniu. Park z bogatą historią i wieloma ciekawymi miejscami, które warto zobaczyć. Idealny na niedzielny spacer.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina 3:00, w RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Jest zgoda Ukrainy na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Tym otwieramy Fakty o 3:00, później konflikt na Bliskim Wschodzie. Porozumienie w sprawie żeglugi w cieśninie Ormus według Teheranu jest coraz bliżej. Będzie też sport. Katarzyna Niewiadoma straciła pozycję liderki Tour de France. Jej zwycięstwo w wyścigu wciąż jest jednak możliwe. Ukraińskie władze wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar zamordowanych w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Jak ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, jest również zgoda na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Celem Ministerstwa Kultury jest zapewnienie godnego pochówku wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. W ten sposób do decyzji ukraińskich władz odniósł się polski resort kultury. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus coraz bliżej. Według szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Araghchiego niemal gotowa już jest umowa Iranu z Omanem, czyli z krajem po drugiej stronie cieśniny. Ma uregulować zasady kontroli nad przesmykiem. Jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat za jej przepłynięcie. Były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka został kandydatem rządzącej Tiszy na prezydenta Węgier. Głosowanie w węgierskim parlamencie, jak mówiliśmy w Faktach, zaplanowano na wtorek. Bojkot zapowiedział już opozycyjny Fidesz Viktora Orbana. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich wracamy do ostrego sporu o asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Tamtejszy ratusz ocenia wartość 200 metrów nawierzchni zniszczonej przez rolnika na 400 tysięcy złotych. Przypomnę, w piątek jeden z rolników, który twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, dosłownie zaorał asfalt. Według władz Gliwic ulica Rybacka należy w całości do miasta. Policja odholowała ciągnik i zatrzymała rolnika, który zapowiada, że przy najbliższej okazji znów uszkodzi nawierzchnię.
1: Sport w Faktach RMF FM.
0: Katarzyna Niewiadoma Fini straciła pozycję liderki wyścigu Tour de France na przedostatnim etapie. Teraz na pierwszym miejscu jest Holenderka Demi Vollering. Nasza zawodniczka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei. Po wyścigu była

0: Bierka.
1: Ostatnie pociągnięcia wiosłem i na brzegu po ilu godzinach?
2: 3 godzinki. Żona zaprosiła na randkę. No to kurczę, nie wypada odmówić. Piękny dzień, piękna pogoda. Pierwszy raz byliśmy, ale naprawdę warto. Super wypoczynek, piękna rekreacja.
1: Były jakieś takie przygody nieprzewidziane, że wody się nalało albo coś tam się przechyliło?
3: Jak tata wychodził z łódki i mnie ciągnął chyba z kilometr? No bo było trudno przy jednej rzeczy. Konar.
4: Trasa bardzo wymagająca przez mnóstwo zakrętów i wystarczy, że ktoś z przodu po prostu umie płynąć prosto, umie sterować, wie, gdzie chce wpłynąć i to robi największą różnicę. To nie chodzi o tempo pływania, tylko przede wszystkim o sterowanie kajakiem.
0: W kolejny weekend kajakarze pojawią się na rzece Widawce, gdzie zaplanowano 10-kilometrową trasę. Aż 4 Polaków zobaczymy w czołowych klubach Ligi Portugalskiej w nowym sezonie. Do Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego, zawodników FC Porto, dołączył Jakub Kamiński, który zagra w Benfice Lizbona. Oba kluby rozpoczną sezon już dziś. Przed startem Ligi Portugalskiej nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek rozmawiał z komentatorem Eleven Sports Sebastianem Habiniakiem.
5: Spodziewałeś się, że w ogóle jego udziałem będzie taki transfer o prawie 20-milionowy. Na ile to pozwala myśleć o Kubie Kamińskim jako ważnym graczu Benfiki, a w każdym razie takim, na którego będzie trener stawiał?
6: To są duże pieniądze, także w skali Benfiki, która oczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze, to więcej zarabia niż wydaje, bo to jest taki klub, który produkuje piłkarzy. Co do tego transferu Kuby Kamińskiego, to jest gigantyczny skok pod kątem tego w drużynie, z jakimi ambicjami będzie grał Kuba, bo jednak FC Köln, w którym występował, tam celem było utrzymanie w Bundeslidze, o to chodziło, był zawodnikiem, który miał być pracusiem na całej długości i szerokości boiska w Kolonii Jakub Kamiński, a w Benfice te wymagania będą też takie, żeby obok tej pracowitości było też więcej grania w piłkę. I myślę, że to jest taka rzecz, której Kuba na swój sposób będzie się musiał nauczyć, bo po raz ostatni on grał w takiej drużynie, która miała dyktować warunki gry jeszcze w Polsce, kiedy był piłkarzem Lecha Poznań, więc dzisiaj ta Benfica to też jest nowe doświadczenie dla Kuby pod kątem wymagań, oczekiwań, ale myślę, że takie środowisko, w którym bardzo jako piłkarz może się rozwinąć, bo jednocześnie Benfica grająca w europejskich pucharach, świetnie radząca sobie w eliminacjach Ligi Europy, gdzie Jakub Kamiński też swoje szlify będzie zdobywał i pewnie z nadziejami na to, że w przyszłym sezonie to już będzie granie w Lidze Mistrzów, bo co jest ciekawe, w Lidze Portugalskiej 2 zespoły po tym sezonie będą miały bezpośrednio pewny awans do Champions League, więc to jest też na pewno jakiś magnes dla Jakuba Kamińskiego.
5: Nie przesadzę, jak powiem, że taki transfer Kuby Kamińskiego może być dla niego też jakąś trampoliną w reprezentacji Polski, to znaczy, że w reprezentacji Polski no już jest ważnym ogniwem, ale może stać się naprawdę jednym z najważniejszych absolutnie zawodników, którzy tę kadrę pociągną troszkę na wyższy poziom.
6: Pasuje ten transfer do naszych oczekiwań i naszych marzeń względem tego, jaką postacią ma być Jakub Kamiński w reprezentacji, bo trochę mi się ten transfer skojarzył z tym, co się działo z polskimi piłkarzami po Euro 2016, kiedy Grzegorz Krychowiak zmieniał klub, kiedy Arkadiusz Milik trafiał do Neapolu, kiedy rzeczywiście te wielkie pieniądze przez duże marki były wydawane na polskich zawodników i dzisiaj Jakub Kamiński właśnie na taką trampolinę wskakuje. Miejmy nadzieję, że ten rozwój klubowy też będzie wpływał na to, że właśnie w reprezentacji więcej konkretu będzie dawał Kuba. Przez konkret mam na myśli gole i asysty, bo to jest zawodnik, tak jak wspomniałeś, bardzo ważny. Piłkarz, o którym każdy mówi, że ma charakter do tego, żeby być kapitanem reprezentacji. Mało tego, w biografii Roberta Lewandowskiego on pod nazwiskiem potrafił Roberta Lewandowskiego skrytykować. To jedyne. Wymagało dużej odwagi od Jakuba Kamińskiego i charakteru, ale miejmy nadzieję, że za tym charakterem, za tym świetnym mentalem i tym, że po prostu chce się temu chłopakowi kibicować, pójdą konkrety na boisku. Niech zacznie od Benfiki w czerwonej koszulce, później niech to przeniesie na biało-czerwoną koszulkę w reprezentacji.
5: Tak jeszcze krótko, czy w Benfice on będzie skrzydłowym, czy ofensywnym pomocnikiem, czy jeszcze trudno stwierdzić?
6: Myślę, że na razie to jest rzecz, na którą musimy poczekać w kontekście tego, jak rozwinie się ta rywalizacja dla Jakuba Kamińskiego. Na pewno jego wielkim plusem jest to, że może zagrać na kilku pozycjach, ale to czasami też jest przekleństwo piłkarza, bo momentami w Kolonii, w której był ważną postacią, brakowało stabilizacji, żeby zagrał 5-6 meczów z rzędu na jednej pozycji Jakub Kamiński. To jednak było tak, że bardzo często był rzucany przez trenera po różnych miejscach. Z jednej strony ja jestem spokojny o to, że czy jako ofensywny pomocnik, czy jako wahadłowy sobie Kuba poradzi. Z drugiej chciałbym tej stabilizacji najlepiej jak najbliżej bramki rywala, no bo wtedy będziemy mieli to, co nas najbardziej jako polskich kibiców interesuje, ewentualne gole i asysty w Lidze Portugalskiej.
5: No to teraz płynnie przejście do Oskara Pietuszewskiego, na którego, tak jak rozmawialiśmy poza jeszcze nagraniem, najbardziej będziemy zapewne siłą rzeczy zwracać uwagę. Oskar Pietuszewski zabłysnął kilkakrotnie, poczarował, natomiast teraz jego zadaniem będzie ugruntować swoją pozycję, ba, chyba wywalczyć tę pozycję

0: czy już możemy powiedzieć, czy w ogóle możemy się spodziewać się na początku Oscara w składzie podstawowym?
1: Nie grał w meczu o Super Puchar Portugalii, ale to dlatego, że Oscarowi przydarzyła się kontuzja w okresie przygotowawczym. I to jest tak, że on dochodził do siebie, ale przez ostatnich kilkanaście dni regularnie przeglądam te portugalskie media, szczególnie te skupione na FC Porto. I widać, że to, że Oscara nie było w Super Pucharze, to raczej była ostrożność, dmuchanie na zimne. To nie jest tak, że on ma jakieś problemy dalej, jeżeli chodzi o fizyczność, o kontuzję. To jest piłkarz już gotowy do grania, piłkarz w pełni regularnie trenujący z zespołem. Na pewno nie jest tak, że w FC Porto on cokolwiek dostanie za darmo, bo przecież dwa sezony temu w FC Porto błysnął gigantyczny talent Rodrigo Mora, którego rola w poprzednim sezonie spadła, choćby ze względu na to, że świetnie prezentował się Oscar, kiedy przyszedł do tego klubu z Jagiellonii Białystok. Tak to wygląda w Porto, że tych chętnych młodych zawodników jest tam całe mnóstwo, ale z drugiej strony oni świetnie potrafią liczyć pieniądze i potrafią policzyć, co im się opłaci. A Oskar Pietuszewski dzisiaj grający w FC Porto to jest inwestycja dla tego klubu, bo nie ma przypadku, że już tego lata Oskar był łączony pewnie tylko spekulacyjnie, medialnie, naprawdę z wielkimi markami, które miałyby się nim interesować, jak Bayern Monachium, jak Liverpool, bo wiemy, że do takich klubów FC Porto sprzedaje swoich znakomitych piłkarzy, więc to jest zawsze trudne, żeby powtórzyć taki sezon jak poprzedni, żeby grać regularnie, tak jak przez to pół roku, kiedy imponował, kiedy asystował, kiedy strzelał gole, kiedy wkręcił w ziemię Nicolasa Otamendiego z Benfiki w taki sposób, że Otamendi pewnie przez tydzień musiał chodzić podpierany przez kogoś, bo tak mu się w głowie kręciło. Ale chyba też o to chodzi, żeby te swoje ambicje piłkarskie cały czas potwierdzać właśnie tym, że będzie się potwierdzało, że się na ten poziom nadaje, bo my nie chcemy kolejnej historii a la Krzysztof Piątek, że to będzie jeden sezon zmarzeń, pół roku zmarzeń, a później będziemy żyli sentymentami. Dziś największym talentem naszego futbolu jest Oskar Pietuszewski. Młodzi kibice najbardziej zakochują się w Oskarze Pietuszewskim, takim piłkarzu z TikToka, jak o nim mówią młodzi ludzie. I ja wierzę, że Francesco Farioli wie, jak z niego w FC Porto skorzystać.
0: Paradoksalnie zdecydowanie lepszą pozycję mają jednak dwaj pozostali Polacy w defensywie. No wszyscy zachwycają się. Też w Portugalii docenili dziennikarze to, że stworzyli Jakub Kiwior i Jan Bednarek naprawdę bardzo porządny blok w defensywie. Rozumiem, że przede wszystkim nic się tu nie zmieni, chyba że będzie dochodziło do takich sytuacji jak ostatnio z Janem Bednarkiem. Czy Jana Bednarka możemy w ogóle się spodziewać w pierwszej kolejce, czy na pewno nie w związku z tą kontuzją odniesioną w Superpucharze, no w kontrowersyjnych okolicznościach Porto składało zażalenie, skargę na stan fatalny murawy.
1: W tragicznym stanie było to boisko na stadionie w Coimbrze, gdzie grali mecz o Superpuchar Portugalii. Rzeczywiście tam strach było wyjść na rozgrzewkę, a co dopiero grać w piłkę. Na szczęście Jan Bednarek nie doznał groźnego urazu na tyle, żeby to go wykluczało na dłuższy czas. On już dzisiaj trenuje z zespołem. On pewnie, gdyby była taka konieczność, wyszedłby w pierwszej ligowej kolejce, ale znając to, jak Francesco Farioli bez ryzyka podchodzi wobec swoich najlepszych piłkarzy, to myślę, że może zacząć ten mecz na ławce rezerwowych Jan Bednarek. Ale co do duetu Bednarek-Kiwior, no to ten polski mur, jak mówili Portugalczycy w poprzednim sezonie, to będzie fundament tego zespołu w tym sezonie i też na pewno będą takie momenty, kiedy sprawdzimy ich w o wiele trudniejszych warunkach, bo nie tylko w Lidze Portugalskiej, ale szczególnie w Lidze Mistrzów. W tej grze mocno defensywnej, jaką lubi trener Francesco Farioli, jaką ma uprawiać ten zespół, oni będą najważniejsi tak naprawdę w tym, jak ten zespół będą trzymać. Wykupiony przez Porto Jakub Kiwior po wypożyczeniu z Arsenalu. To było oczywiście pewne, że Porto go wykupi, ale nie było wcale pewne to, że tak szybko stanie się też tak znakomitą postacią w tym zespole Kuba Kiwior, która zabezpieczała dwie pozycje, bo też na lewej stronie obrony grał bardzo dobrze Jakub Kiwior, ale w tym sezonie jednak to ma być duet środkowych obrońców. Dla innego zawodnika jest przewidziana lewa strona, tym bardziej, że pożegnano doświadczonego Thiago Silva, który kilka miesięcy w FC Porto spędził. Kilku zawodników jest oczywiście do środka obrony, ale ta pozycja Bednarka Kiwiora jest niezaprzeczalnie podstawowa, nawet bardziej właśnie niż Oskara Pietuszewskiego. Tutaj trudniej sobie wyobrazić w tym momencie jakąś rywalizację innych piłkarzy z tą dwójką środkowych obrońców niż ze skrzydłowym.
2: Usłyszał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek od komentatora Eleven Sports Sebastiana Habiniaka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24.

Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: Za chwilę na zegarach będzie godzina 4:00. W RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Bez podania przyczyny odwołano generała Armii Stanów Zjednoczonych nadzorującego operacje wojskowe w Europie. W faktach powiemy też o walce polskich strażaków z pożarami w Hiszpanii. Mamy też ważną informację dla miłośników kina. Będzie kontynuacja filmowej biografii Michaela Jacksona. Na początek jednak o Bułgarii i naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez drona. Ukraina nie skierowała żadnych środków ataku w stronę Bułgarii. W ten sposób resort dyplomacji w Kijowie komentuje naruszenie bułgarskiej przestrzeni powietrznej przez drona. Bezzałogowiec eksplodował kilometr od gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Poinformował o tym bułgarski premier Rumen Radev. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że nikt nie ucierpiał. Pozostajemy w ścisłym kontakcie ze stroną bułgarską w celu wyjaśnienia okoliczności. Możemy zapewnić, że siły obrony Ukrainy nie kierowały celowo żadnych środków ataku w stronę Bułgarii, komentuje ukraiński MSZ. Nagła dymisja amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska Stanów Zjednoczonych, m.in. w Polsce. Pentagon odwołał ze stanowiska generała Charlesa Constance, dowódcę 5. Korpusu z wysuniętą placówką w Poznaniu. Jego kadencja miała zakończyć się dopiero za 2 miesiące. Powodu dymisji nie podano. Jednocześnie wciąż nie ma informacji o przerzucie do Polski nowych amerykańskich oddziałów. W maju Pentagon wstrzymał rotację prawie 4000 żołnierzy do naszego kraju. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ponad miesiąc temu przekonywał, że tu cytat w ciągu kilku tygodni wypełni się rotacja. Do szpitala w Zakopanem trafił turysta, który spadł z grani staro-robociańskiego wierchu w Tatrach Zachodnich. 10 ratowników musiało na noszach znieść go do miejsca, gdzie mógł dolecieć śmigłowiec. Akcję utrudniał niski pułap chmur. W Hiszpanii po spokojniejszym okresie znów pogorszyła się sytuacja pożarowa. To ostatnie dni działania pierwszej grupy polskich strażaków, która pomaga w gaszeniu lasów. Wyruszyła ona dokładnie tydzień temu. O szczegółach tej misji reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Pierwsza 35-osobowa zmiana polskich strażaków zostanie na Półwyspie Iberyjskim do najbliższego wtorku. Wtedy zastąpi ją kolejna grupa. Na początku misji polscy strażacy zostali skierowani do walki z ogniem w centralnej Hiszpanii. Kiedy pożary udało się opanować, mogli skupić się na szkoleniach, między innymi z transportu dużych ilości wody w trudnym terenie oraz współpracy ze śmigłowcem. Teraz jednak ryzyko wybuchu kolejnych pożarów znów jest bardzo wysokie.
2: Strażacy zostali rozdysponowani do baz. Jeden zespół pojechał do Campillo Bay w okolicy miejscowości Cuenca. Drugi zespół pojechał do bazy Talavera w okolicy miejscowości Toledo. Stamtąd będą gotowi do tego, żeby być zadysponowanym na wypadek wystąpienia sytuacji pożarowych.
1: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Cała polska misja potrwa do końca sierpnia.
3: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
0: Będzie kontynuacja kinowej biografii Michaela Jacksona. Zdjęcia do filmu Michael 2 mają rozpocząć się pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Premiera rok później. Studio Lionsgate oficjalnie potwierdziło kontynuację filmu, który po kilku miesiącach od premiery przekroczył $1 miliard wpływów z biletów i stał się najbardziej kasową filmową biografią w historii. Pierwszy film kończył się trasą koncertową promującą album Bad z 1900 wpływów z biletów i stał się najbardziej kasową filmową biografią w historii. Pierwszy film kończył się trasą koncertową promującą album Bad z 1900

Mam tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie ekoprzebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny światowej. Tym razem będzie o energii.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 7, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wojsko w Warszawie trenuje przed defiladą. Próby do parady obserwują warszawiacy i nasz reporter. W Faktach też o głośnym proteście w obronie praw zwierząt przy drodze do Morskiego Oka. Będą też kontrowersje wokół zachowania jednej z zawodniczek podczas Tour de France.
2: Takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
1: Zapraszam na Fakty. Kilkaset osób o poranku obserwuje w Warszawie próby przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. W nocy rozpoczęły się przejazdy pojazdów kołowych i gąsienicowych. O 3 nad ranem ćwiczą pododdziały piesze, a punktualnie o 6 ruszyła próba generalna, którą chętni mogą obserwować z bliska. I właśnie tuż obok miejsca tej próby, w rejonie multimedialnego parku Fontan przy Wisłostradzie w stolicy, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Co się tam teraz dzieje?
3: Przed Państwa pododdział.
4: Dzień dobry, przed chwilą ruszyła próba defilady pieszej, ale w okolicy jest też część sprzętu wojskowego, który pojawi się w sobotę w czasie właściwej defilady. Są wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak, czołgi Leopard i są tu mieszkańcy, którzy specjalnie tutaj przyjechali już ponad godzinę temu.
5: Zobaczyć, bo za tydzień będzie wyjeżdżał, więc nie będę mógł osobiście obejrzeć.
6: Bardzo ładnie wszystko przygotowane. Widać, że tutaj no, żołnierze też prezentują swoją klasę.
4: Panowie są tu teraz dosłownie kilka metrów od tych pododdziałów.
5: Zgadza się. Jesteśmy przy samej jezdni, gdzie zaraz będą przemaszerowywały jakieś oddziały i przejeżdżały pojazdy.
4: Kolejne pododdziały reprezentacyjne przechodzą teraz jezdnią warszawskiej Wisłostrady. Ta próba generalna oznacza też zamknięcie o poranku wielu ulic w stolicy. Właśnie Wisłostrada będzie zamknięta do 11 na odcinku między dwoma mostami. Mostem Marii Skłodowskiej-Curie i trasą Łazienkowską.
7: Poranne fakty w RMF FM.
1: Wydane zostały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej oraz na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. W czerwcu zakończono prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Szczątki ludzkie zlokalizowano tam w 25 miejscach na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych. W marcu prowadzone były prace poszukiwawcze w Ugłach. Nie przyniosły one rezultatów, choć w ich trakcie odnaleziono pozostałości kaplicy cmentarnej. Masowego grobu nie odkryto. Obrońcy praw zwierząt znów chcą dziś protestować przeciwko pracy koni na trasie do Morskiego Oka. Wczoraj pokojowy protest wymknął się spod kontroli. Aktywiści twierdzili, że powożące zaprzęgami dręczą konie. Ci podkreślają, że nie ma przesłanek potwierdzających tezę o przeciążaniu zwierząt.
8: Ale ja nie chcę płoszyć. Ja chcę, żeby one tu w ogóle nie jeździły, a pan nie chce. A pan
9: nie chce. Może to spowodować upłoszenie tego zwierzęcia.
8: A to, że zamęczył go tam w tom i z powrotem, to pan się nie martwi o to. Niezgodnie z prawem zachowują się akurat tutaj ci ludzie, bo dręczą i męczą zwierzęta.
10: Nie męczymy tych zwierząt, bo my jeździmy tymi koniami już praktycznie kilkadziesiąt lat. Staramy się dbać o te konie, musimy dbać o te konie. Wykorzystujemy wszystkie sposoby do tego, żeby jak najlżej tym koniom się tutaj pracowało.
1: Aktywiści podczas pikiety namawiali turystów oczekujących w kolejce do Morskiego Oka, aby nie korzystali z przewozu konnego. Apel ten nie spowodował jednak wyraźnego spadku zainteresowania przejazdami. Do pociągów oczekujących na wyjazd do Morskiego Oka ustawiła się kilkudziesięciometrowa kolejka turystów. Kontrowersjami i utratą pozycji liderki kobiecego Tour de France zakończył się dla Katarzyny Niewiadomej przedostatni etap wyścigu. O szczegółach już teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, czego dotyczy ta kontrowersja?
11: Dzień dobry. Polka wprost oskarżyła francuską kolarkę Célie Jury, że ta celowo zepchnęła ją na barierkę, przez co straciła kilka cennych sekund. Kasia Niewiadoma wściekła się, przerwała francuszce wywiad, a potem w Eurosporcie jeszcze dołożyła rywalce.
2: Jury celowo mnie do barierek dała i to na pewno nie jest przypadkowo, bo widziałam, jak się oglądała, gdzie jestem, żeby mnie do barier dać i przestała pedałować. Także moim zdaniem to jest okej, można walczyć, ale takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
11: Jury to koleżanka z zespołu Demi Follering, która po samotnym finiszu została nową liderką. Około 16 rusza ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kasia Niewiadoma ma ledwie 8 sekund straty do Follering, więc naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe.
1: O tym, jak zakończy się Tour de France, oczywiście usłyszycie w Faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 9:00, dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzia.
1: Najnowsze ataki Rosji na Ukrainę. Bomby spadały między innymi na Charków i Odessę. Sprawdzimy, co dalej z hotelem w Olsztynie, w którym zawalił się fragment ściany. A w faktach sportowych między innymi o sukcesie Igi Świątek podczas turnieju w Toronto. Polka awansowała do ćwierćfinału. Akcja ratunkowa w Charkowie po tym, jak Rosjanie ostrzelali miasto rakietami. Trafione zostały wieżowce. Jeden z nich został poważnie zniszczony. W gruzowisku mogą być uwięzieni ludzie. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 13 zostało rannych. Wcześniej Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami Odessę. 8 osób zostało rannych. Są poważne zniszczenia. Uwaga, zmotoryzowani na Pomorzu. Są utrudnienia na trasie S7 między węzłami Cedry Małej Dworek. W pobliżu Kiezmarku samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Elbląga. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu do poniedziałku hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Jak wiecie z faktów RMF FM, w budynku wczoraj zawalił się fragment ściany. Konieczna była ewakuacja gości hotelowych. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co wiadomo o tej sprawie?
2: No zaraz przy tej ścianie prowadzone były prace ziemne, między innymi podkopywane były fundamenty. W momencie ewakuacji w hotelu było około 100 osób, wśród nich również dzieci, które w Olsztynie były na koloniach. W sumie zameldowanych było ponad 200 osób. Wszyscy musieli wrócić do domów lub znaleźć inny nocleg w okolicy. Nadzór budowlany jutro wróci na miejsce, wtedy będą podejmowane kolejne decyzje, co dalej z hotelem.
1: Zachodnia Polska znów dziś znajdzie się w żarze tropików. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla powiatów w województwie zachodniopomorskim, Wielkopolsce, Lubuskim i Dolnym Śląsku. Alerty obowiązują od 13 do 18.
3: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: 5 rzek w 5 weekendów. Wczoraj wystartowały kajakowe wyprawy w Łódzkiem. Dziś drugi spływ rzeką Grabią, który będzie liczył 16 km i pokonanie tego odcinka zaplanowano na 5-6 godzin. Czego można spodziewać się w czasie podróży kajakiem? Opowiadają reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce, uczestnicy spływu.
4: Przypłyniecie tutaj?
5: Tak, tak.
4: Super.
6: Trzeba było mocno tym wiosłem jednak machać.
7: Tutaj nie ma takiego prądu, więc trzeba było jednak trochę pracy. Były takie momenty, gdzie były właśnie jakieś konary zawalone albo jakieś takie przeszkody i to było takie trochę no, wyzwanie, ale do pokonania.
8: My jesteśmy 20 lat po ślubie i pierwszy raz razem na kajakach. Nie wiem, czy nie ostatni.
6: Dlaczego?
8: I teraz już różnica.
6: Różnica zdań.
8: Tak, kto gdzie ma jak wiosłować. Dostałam od męża 3 razy wiosłem po głowie. To nie da się jednak nad emocjami zapanować, ale super, bardzo fajna inicjatywa, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobrze spędzony czas.
1: Następna wodna przygoda już za tydzień. Tym razem kajakarze zmierzą się z 10-kilometrową trasą na rzece Widawce. Udział jest bezpłatny. A na koniec tych faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam m.in. o tym, że Kraków znalazł się w światowej czołówce prestiżowego rankingu portalu Time Out. Pokonał Paryż i Kopenhagę, a co doceniono, to sprawdźcie na 24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
10: To jest program Radia RMF 24. O tym się mówi, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. W tym odcinku sprawdzimy, jak polscy strażacy pomagają w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Porozmawiamy o ataku hakerskim na dużą sieć handlową. Powiemy o pierwszej rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego i politycznych przetasowaniach na polskiej prawicy. Ale na początek kolejne złoto naszych siatkarzy. Zaczynamy.

0: Bogdan Zalewski, witam się z wami w niedzielny poranek w radiu RMF 24. To jest program O tym się mówi, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia. Sportową informacją ostatnich dni było bez wątpienia zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Polacy triumfowali w tych rozgrywkach już drugi raz z rzędu, pokonując po dramatycznym meczu Stany Zjednoczone 3-2, chociaż przegrywali już 2-1 w setach. Oto jak ocenia ten dramatyczny mecz w wykonaniu biało-czerwonych Tomasz Terlikowski zapytał w radiu RMF 24 Ireneusza Mazura, byłego siatkarza i byłego trenera kadry narodowej.
1: Tak, to myślę, że chyba najlepsze słowo, jakie jest, to jest dramat, ale taki dramat z akcentem bardzo pozytywnym, bo niezależnie od tego, że te sytuacje dramatycznie układały się w trakcie trwania tego meczu, to jednak skończyło się szczęśliwie i myślę, że to jest chyba najpiękniejsze. To są czynniki również emocjonalne, które przenoszą się na budowanie tej drużyny na kolejne mecze, kolejne imprezy sportowe. Natomiast w tym meczu naprawdę mieliśmy bardzo wiele takich właśnie momentów, których było i zwątpienie, i była radość, ale przede wszystkim było duże zainteresowanie i emocje w trakcie trwania tego meczu.
2: A kiedy było 2-1 dla Amerykanów, wierzył pan, że jednak uda się odwrócić biało-czerwoną?

0: Te karty, bo to jest taki moment, w którym jednak w serce nawet najbardziej wytrwałych kibiców wdziera się, a już na pewno sportowców, wdziera się jakiś moment niepewności.
1: No może po przegranym tym trzecim secie, kiedy myśmy w zasadzie nadawali ton tego trzeciego seta, prowadziliśmy 21-18 po wejściu Wilfredo Leona na zagrywkę za Jakubiszaka, który tam zdobył punkty, doprowadził do prowadzenia 2 czy 3 punktami. To wydawało się, że wszystko będzie okej, a to okazuje się, że przegrana, i to przegrana troszkę na własne życzenie, ale też właśnie wynikiem tych dramatycznych rzeczy sportowych, które się działy. Tak, były pewne taki rodzaj może nie zwątpienia, ale rozczarowania, że ten set padł łupem Amerykanów, mimo tego, że myśmy kontrolowali te wydarzenia. Natomiast czwarty set nadawał na nowo optymizmem, spowodował, że tutaj jakby zeszły na dalszy plan te obawy, a cały czas ten optymizm gdzieś tam się przewijał, ale przede wszystkim przewijała się, że tak powiem, taka formuła, która swoim urokiem, z tymi zmiennościami wydarzeń zupełnie zacierała wszystkie negatywne rzeczy.
0: A kto pana zdaniem był kluczowym zawodnikiem w naszej drużynie? Kto najbardziej panu zaimponował?
1: Znaczy, ja powiem tak, jestem pod wrażeniem wielu tam zagrań i graczy, ale myślę, że kluczowe w tym meczu, jakby dodatkowo, jakby wniesienie nowego klimatu w tej drużynie, było wejście Semeniuka. On miał też swój udział w tym negatywnym troszkę momencie, czyli przegranym secie trzecim, kiedy został prowadzony, nie skończył dwóch ważnych piłek. To też jakby troszeczkę obniżyło morale drużyny, ale ten zawodnik, wchodząc w trzecim secie, zdobył w sumie najwięcej punktów w drużynie. W związku z tym można powiedzieć, że jego rola była ogromna. Nie można. Jestem pewny, że jego rola była ogromna, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, uspokojeniu sytuacji na boisku. No i pokazuje kolejny raz jego wartość, jego poziom gry. Zresztą gra w najlepszej drużynie w Europie, czy też na świecie, bo tak to możemy to określić. Jest podstawowym graczem, więc trudno mówić inaczej, jeżeli jest również w naszej reprezentacji.
2: Powiedział w radiu RMF24 Ireneusz Mazur, były siatkarz i były trener kadry narodowej. Teraz przed siatkarzami chwila odpoczynku, a już we wrześniu najważniejsza impreza tego sezonu, czyli Mistrzostwa Europy. A to już początek walki o Igrzyska Olimpijskie. Za chwilę w radiu RMF24 o polskich strażakach, którzy pomagają gasić pożary w Hiszpanii.

0: To jest program O tym się mówi w Radiu RMF 24. W niedzielny poranek najistotniejsze wydarzenia tygodnia i eksperci, których gościliśmy na naszej antenie. Od początku sierpnia Polacy walczą ze śmiercionośnymi pożarami lasów w Hiszpanii. Misja została podzielona na 3 10-dniowe zmiany, z których każde obejmuje 35 strażaków. Polacy zostali skierowani w okolice Piedra Laves, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Oto jakie wnioski z doświadczeń Hiszpanii powinna wyciągnąć Polska, by przygotować się na pożary związane z falami upałów, zapytałem brygadiera Pawła Dąbrowę, oficera łącznikowego modułu Ground Forest Fire Fighting Poland, który jest w Hiszpanii.
1: Myślę, że takie działania międzynarodowe, gdzie ze sobą współpracujemy, gdzie mamy możliwość wzajemnie pomagać sobie, dzielić się doświadczeniem, będzie miało bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób będziemy wykonywać nasze działania gaśnicze w Polsce. Wiemy, że dotychczas nasze moduły były już dysponowane do działań w Polsce, więc cieszymy się, że mamy też tą możliwość, żeby tutaj podzielić się swoim doświadczeniem, ale także zaczerpnąć wiedzę tutaj od hiszpańskich strażaków, którzy wiemy, że ze względu na klimat, który jest tutaj, są dużo, dużo mocniej w niektórych obszarach doświadczeni, zwłaszcza gasząc pożary w miejscach trudno dostępnych na wzgórzach, gdzie standardowe nasze działania, które wykonujemy zazwyczaj w Polsce z wykorzystaniem samochodów gaśniczych, no nie mogłyby mieć miejsca.
0: Zapraszanie was w różne regiony Europy to już taki standard się zrobił, prawda? Byliście i w Szwecji, i w Grecji, prawda? Teraz jesteście w Hiszpanii. Bardzo cenieni są nasi eksperci, prawda? Na naszym kontynencie.
1: Ja myślę, że ta współpraca międzynarodowa od wielu lat się bardzo dobrze układa. Wyjeżdżamy, tak jak pan redaktor wspomniał, byliśmy w Szwecji dużym komponentem, 145 osób byliśmy, podobnie w Grecji, Francji. Tutaj specyfika działań, jeżeli chodzi o Hiszpanię, jest trochę inna, z tego też względu decyzja kierownictwa, żeby skierować do działań w Hiszpanii moduł, który jest bardziej ukierunkowany na gaszenie pożarów w miejscach trudno dostępnych. Szkolimy się od wielu lat, uczestniczymy w wielu szkoleniach, przechodzimy proces certyfikacji, który potwierdza nasze kwalifikacje, także cieszymy się, że mamy tą możliwość wykorzystać tą wiedzę i doświadczenie i pomóc tutaj hiszpańskim strażakom.
0: Panie brygadierze, pan mówi o takiej specyfice Hiszpanii, prawda? Mógłby pan powiedzieć na ten temat więcej konkretów? Czy Hiszpania przeżywa właśnie teraz, no można powiedzieć, najgorszy sezon pożarów od wielu lat?
1: Myślę, że tak. Informacje, które otrzymywaliśmy, rzeczywiście wskazywały na to, że jest to rok wyjątkowy, rok, gdzie bardzo duże połacie buszu uległy spaleniu. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna również z tego powodu, że jest bardzo zmienny wiatr, co utrudnia prowadzenie działań gaśniczych. Ratownicy muszą być ciągle świadomi sytuacji, muszą być przygotowani do ewentualnej ewakuacji na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń właśnie ze względu na ten wirujący wiatr, który utrudnia takie standardowe prowadzone działania.
0: Mówił brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy modułu Ground Forest Fire Fighting Poland, który jest w Hiszpanii. Słuchacie Radia RMF 24, to jest program O tym się mówi. Już za chwilę porozmawiamy o Mateuszu Morawieckim i zmianach na polskiej prawicy. Bądźcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Tutaj radio RMF 24. Jesteśmy z wami w niedzielny poranek. W programie O tym się mówi. Dalszy ciąg rozpadów Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki zapowiada nowe otwarcie na prawicę. Jego środowisko przedstawiło propozycję zmian w polityce rodzinnej od modyfikacji programu 800+ po nowy model emerytalny. Czy pierwsze dobre sondaże Rozwoju Plus, średnio około 7% poparcia byłego premiera, są zapowiedzią przebudowy całej prawej strony sceny politycznej? Oto Jakub Śniwiński zapytał w radiu RMF 24 politologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosława Flisa.
1: No na pewno jest to efekt politycznej nowości, to znaczy to nie jest jakieś takie wejście z przytupem, że druga strona zupełnie znika, ale też trudno uznać, że to jest jakiś stan trwały, to znaczy to, że w opozycji są cztery partie polityczne, to jest coś, co zupełnie nie ma racji bytu, to znaczy to nie jest jakiś trwały stan. Owszem, no zdarzało się u naszych południowych sąsiadów w Czechach, że 9 partii przekroczyło próg wyborczy, ale to jednak był ewenement, już w kolejnych wyborach przekroczyły tylko 4 listy próg wyborczy, już wszyscy się pogrupowali. Nasz system zresztą jest trochę brutalniejszy niż czeski, chociaż próg wyborczy jest mniej więcej ten sam. No tutaj pory na polskiej scenie politycznej było miejsce dla 5, no góra 6 partii, które mają poparcie powyżej 5%. No w tej chwili takich partii, które by chciały mieć takie poparcie, no to jest 10, to znaczy, że dla 4, to już nawet nie jest zabawa w gorące krzesło, to jest zabawa w cztery gorące krzesła, znaczy cztery osoby, cztery partie z tych 10 w tej chwili widocznych w parlamencie czy w sondażach nie znajdą miejsca w następnym Sejmie, tak można by przypuszczać na podstawie tego, co do tej pory znamy. Także to jest bardzo, bardzo trudna gra, ale mamy cały rok na to, więc to też jest czas na różne przetasowania, manewry, porozumienia. Być może gdzieś jakieś pojawiają się nowe gambity, które to jeszcze bardziej zmienią, ale wydaje się, że taka rywalizacja w tym momencie w czterech takich miejscu w apokalipsy po stronie prawej sceny politycznej, no to nie rokuje, że to jest jakiś stan trwały.
2: Oczywiście to wszystko będziemy obserwowali, ale już teraz wróćmy do Mateusza Morawieckiego, który mówi o zmianach w 800+ i proponuje pensję rodzicielską oraz emerytalną składkę rodzinną. Pana zdaniem to pomysły, które mogą przyciągnąć wyborców, czy raczej wywołają spór także po prawej stronie?
1: No to jest na pewno coś, co jest próbą jakiejś odpowiedzi na te wszystkie zarzuty, że tak naprawdę jest się z liberałem i jest się po drugiej stronie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to są, że te sprawy takie programowe to już przestały być jakby takim łatwym manewrem, bo tych ofert jest tak dużo, te oferty są na tyle do siebie podobne, że tego nie wygrywa się jednym pomysłem, tylko raczej konsekwencją, prowadzeniem działań, więc jeśli te działania będą prowadzone spójnie, jeśli będzie z tego zrobiona jakaś opowieść, która będzie się utrzymywać w mediach no dłużej niż przez jeden dzień, no to wtedy to może być pomysł, ale taki pomysł na jednorazowe clickbaity to trochę za słabo. To gdyby to było coś bardzo długiego, konsekwentnego, ale też nie wiem, czy to jest taka opowieść że naprawdę w wielu osób jakby to było, ale podtrzymuję, że z jedną opowieść, że Morawiecki jest bardziej zainteresowany polityką co i jak, niż polityką kto kogo. No taki rozumiem przekaz można by z tego odczytać. Aczkolwiek no to wszystko wymaga cierpliwości, wytrwałości. Zobaczymy, jak na tym polu pójdzie Morawieckiemu.
2: No właśnie, to na koniec, panie profesorze, króciutko, jakich kolejnych ruchów możemy się spodziewać w tych najbliższych tygodniach?
1: No kluczowe znaczenie ma dotarcie w tym momencie do lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, też do tych wszystkich takich, którzy już się trzymali odpisu dalej. To znaczy, że to wyborów się nie wygrywa w sali sejmowej, mając nawet 40-osobowy klub, wygrywa się w całej Polsce i do tej całej Polski trzeba dotrzeć nie tylko przez media.
0: To był profesor Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus ma się odbyć 15 października. Słuchacie radia RMF 24. U nas już wkrótce fakty RMF FM o godzinie 10, a po nich o tym, czy są szanse, by ceny paliw były niższe. Bądźcie blisko.

0: 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 10. To czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzio.
1: W Janowie Podlaskim trwa wielkie święto dla wszystkich miłośników koni, a już dziś aukcja Pride of Poland. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Właściciel pseudohodowli psów w Kielcach trafił do aresztu. Wśród zarzutów m.in. znęcanie się nad zwierzętami. A w faktach sportowych rządzić będzie kolarstwo. Tour de France i Tour de Pologne. W Janowie Podlaskim na trwających dniach konia arabskiego rozpoczyna się Dzień Czempionatów i aukcji Pride of Poland. Na miejscu nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, co dokładnie przed nami?
3: Przypomnijmy, prawie 130 koni wystąpiło tutaj w 15 klasach Narodowego Pokazu. Frekwencyjny europejski rekord. Trzy najwyżej ocenione w każdej klasie konie kwalifikują się właśnie do czempionatów, a czempioni wskazywani są w 6 kategoriach podzielonych na ogiery i klacze. My mamy radiowy patronat nad czempionatem Polski klaczy młodszych. Do tej pory po naszą nagrodę sięgały zjawiskowe Wildonara, przed rokiem Adelita, a kto dziś okaże się najlepszy, powinniśmy dowiedzieć się za 2 godziny. Potem także wybór najlepszego konia pokazu, Best in Show, no i czuję, że może być to zwycięzca z Michałowa, bo ta stadnina najczęściej odbiera tutaj gratulacje za zwycięstwo.
4: Miejsce pierwsze zajęła protekcja hodowli własności stadniny koni Michałów.
5: We say congratulations to the winner, AP Forrana, Brett and Owns, but Michałostet Farm.
3: Wielokrotnie nagradzana państwowa stadnina ze Świętokrzyskiego. Aukcja od 17 na Tam Gwiazdą. Michałowska, a jakże poganinka. Z Janowa Tomasz Stańszewski.
1: Relacje z aukcji w faktach RMF FM.
6: Aktualny obraz faktów.
1: Kolizja samochodu osobowego i busa na trasie ekspresowej S8 w Łódzkiem w Kozubie między węzłami Złoczew i Wieluń. Zablokowany jest pas w stronę Wrocławia. Niespokojną noc mają za sobą mieszkańcy Katowic. Doszło do wstrząsu w kopalni Murski Staszic. Polska Grupa Górnicza zapewnia, że nikomu z pracujących pod ziemią nic się nie stało. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W miniony czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane, trafiły między innymi do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty, odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pokazy filmowe, naukowe stand-upy, wyjątkowe miasteczko, w którym można być z ekologią za pan brat. W poniedziałek rusza BNP Paribas Green Film Festival.
7: To jest festiwal filmów ekologicznych, gdzie pokazujemy najlepsze produkcje z całego świata z ostatnich lat. To także edukacja, w czasie której nasi eksperci, naukowcy, dojaśniają nam ten świat, złożoność problemów ekologicznych, ponieważ to jest naprawdę skomplikowane. To jest chemia, fizyka atmosfery i nie wszystko dla nas jest takie oczywiste i nie wszystkie rozwiązania są dla nas oczywiste. Chcemy to robić w formie atrakcyjnej i ciekawej. Dlatego proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
1: Mówił Grzegorz Dukielski, dyrektor festiwalu. W naukowych stand-upach pojawią się m.in. Tomasz Rożek, Krzysztof Ignaczak, Jakub Wiech oraz Przemysław Skowron. Otwarcie BNP Paribas Green Film Festival na Bulwarze Czerwieńskim jutro o 18:00 filmem Do ostatniego oddechu w reżyserii Ewy Ewart.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ponownie fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszek.
8: Witam ponownie. Zaledwie 8 sekund dzieli przed ostatnim etapem kobiecego Tour de France Demi Follering i Katarzynę Niewiadomą Fini. Przed kolarkami prawie 100 km trasy ze startem i metą w Nicei, ale po drodze z aż 4 podjazdami na szczyt Col d'Es. Emocje gwarantowane, bo wszystko wskazuje na to, że o zwycięstwie w wyścigu zdecydują sekundy. Kolarki ruszą na trasę około 16:00. Niedługo potem powinniśmy znać już rozstrzygnięcia w Tour de Pologne. Dziś ostatni etap, jazda indywidualna na czas ze startem i metą w Wieliczce. Włoski lider Christian Scaroni ma tylko 3 sekundy przewagi nad Francuzem Barrem i Holendrem Lemenem. Pierwszy kolarz ma ruszyć na trasę czasówki o 13:30. Wystartowała Liga Portugalska. Od fal startu nowy sezon rozpoczął ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów Sporting Lizbona, tylko remisując z Estrelą. W składach pozostałych wielkich faworytów mamy aż 4 reprezentantów Polski w lecie. Nowym pomocnikiem Benfiki został Jakub Kamiński. Już w zeszłym sezonie w Porto oglądaliśmy natomiast Oskara Pietuszewskiego. Kozłowskiego, Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Ten ostatni dziś może jeszcze nie zagrać przez niedawny uraz, ale komentator Eleven Sports Sebastian Chabiniak uważa, że na dłuższą metę nic nie zachwieje pozycją polskich obrońców.
9: Ten polski mur, jak mówili Portugalczycy w poprzednim sezonie, to będzie fundament tego zespołu w tym sezonie i też na pewno będą takie momenty, kiedy sprawdzimy ich w o wiele trudniejszych warunkach, bo nie tylko w lidze portugalskiej, ale szczególnie w lidze mistrzów.
8: Broniący tytułu mistrzowskiego Porto pierwszy mecz zagra o 19 z Alverką. Późnym wieczorem Benfica podejmie Akademiko Viseu.
10: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF24 w programie O tym się mówi teraz powiemy o pierwszej rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego. Dokładnie 6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zwrócił uwagę gość Michała Zielińskiego, profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poważne wyzwania polityczne ciągle są przed Karolem Nawrockim. Ekspert komentował wpis Kancelarii Prezydenta z Platformy X. Tam napisano o tym, że za nami, cytuję, 365 dni dynamicznej prezydentury, ale przede wszystkim prezydentury blisko ludzi.
1: Prezydentura Karola Nawrockiego jest na pewno prezydenturą dynamiczną. To jest taka, można powiedzieć, prawicowa prezydentura na miarę naszych czasów, na miarę czasów niepokojów społecznych, na miarę czasów takiego wyczerpywania się paradygmatu demokracji parlamentarnej, powrotu do reguł XIX-wiecznych realpolitik. To jest też prezydentura na miarę zmierzchu, hegemonii na polskiej scenie politycznej Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, czy czasów, kiedy przywództwo polityczne często, tak powiem, ociera się o populizm i takim podstawowym polem polityczną są media społecznościowe. No i prezydent niewątpliwie odpowiada na te niepokoje takim wyrazistym, dynamicznym stylem, pewnością siebie, często gdzieś sięgając też po takie tony, moim zdaniem trochę patetyczne czy wyniosłe, w których właściwie władza się bardziej demonstruje niż czy celebruje, niż wykonuje, w których chodzi raczej o to, żeby być podziwianym, a nie gdzieś tam lubionym.
2: No więcej szumu niż treści, tak? Dobrze,
1: tak, można by to tak uprościć. Nie, raczej taka, powiedziałbym, pewność siebie, raczej takie demonstrowanie, że w polityce dzisiaj ważniejszy jest argument siły niż siła argumentu.
2: I to więcej demonstrowania sprawczości niż właściwej sprawczości.
1: Tak, ale też no właśnie podkreślanie tego znaczenia siły w polityce. To się podoba polskim wyborcom, to się też spodobało prezydentowi Trumpowi i to też daje dzisiaj niewątpliwie Karolowi Nawrockiemu pewien kapitał polityczny, no dlatego, że on jest tym strażnikiem dobrych relacji z USA. Natomiast gdybym miał jeszcze wskazać na jego takie zasoby polityczne, to ciągle to jest moim zdaniem echo dobrej kampanii z zeszłego roku, dlatego że ta jego kampania wyborcza uruchomiła nową dynamikę polityczną po prawej stronie, która doprowadziła i do pewnego zmierzchu ograniczenia znaczenia Jarosława Kaczyńskiego i pewnej, że tak powiem, dekonstrukcji, na przykład, którą widzimy w PiS-ie, i to wszystko otwiera przed Karolem Nawrockim potencjalnie takie drzwi do tego, żeby stał się być może jakimś nowym odnowicielem polskiej prawicy. Jakie widzę natomiast, no, można by powiedzieć, tej prezydentury pewne mankamenty czy niewykorzystane szanse. To jest prezydentura, moim zdaniem, będąc dynamiczną, bardzo taka jednostronna, bardzo jednowymiarowa, bardzo schematyczna. Fakt, że prezydent skoncentrował się głównie na pojedynku z rządem, z Donaldem Tuskiem, sprawia, że wszystko to, co robi, jest właśnie dosyć przewidywalne, dosyć właśnie schematyczne. I w zasadzie tak naprawdę odbiera to trochę przestrzeń prezydentowi do pewnej zręczności, nieprzewidywalności, takiej finezji w polityce. I sprawia też, że mamy, moim zdaniem, kilka przynajmniej niewykorzystanych szans, jeśli chodzi o tę prezydenturę i w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. W polityce wewnętrznej, gdyby moim zdaniem właśnie prezydent Nawrocki wyszedł poza taki trochę rytuał, przede wszystkim walki z rządem, to mógłby podtrzymać dobre na początku relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to by dawało mu, bym powiedział, pewne narzędzia, żeby dzisiaj także trochę wpływać na to, co się dzieje po stronie tej właśnie koalicji rządzącej, żeby być może tam wprowadzać jakiś, nie wiem, niepokój, jakiś chaos, prawda, żeby trochę to rozgrywać. Tę szansę prezydent stracił, no bo właśnie postawił głównie na to, żeby, że tak powiem, wetować najważniejsze pomysły rządu, także ten pomysł związany z sejfem, co ostatecznie, moim zdaniem, właśnie zamknęło drogę do tego, żebyśmy dzisiaj mogli rozmawiać na przykład o jakiejś koalicji polskich spraw pod patronatem prezydenta Nawrockiego.
0: Jak dodał profesor Sławomir Sowiński, w polityce zagranicznej przez pewną schematyczność tej prezydentury głowa państwa straciła szansę, aby wejść w relacje polsko-niemieckie. To jest program O tym się mówi, a za chwilę w Radiu RMF24 komentarz analityka rynku paliw o tym, co może nas czekać, jeśli chodzi o ceny na stacjach. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF24 i programu O tym się mówi, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny na stacjach benzynowych zauważalnie wzrosły. Rząd komunikuje, że jest nadzieja na tańsze paliwo. Wiele zależy od sytuacji w budżecie państwa i oczywiście w cieśninie Ormus. Jakie są szanse na tańsze tankowanie w najbliższych dniach? O to zapytałem w radiu RMF24 Jakuba Boguckiego, analityka rynku paliw z portalu ePetrol.
1: Niestety wielkich szans nie ma, to znaczy mamy wprawdzie lekkie odreagowanie w cenach hurtowych teraz po weekendzie, natomiast to nie będzie jakaś długotrwała zapewne jeszcze zmiana, także niestety nadal na stacjach ten diesel po 8 zł z nami jeszcze w najbliższym czasie pozostanie.
0: Czyli te ceny hurtowe tak natychmiast się nie przekładają na to, co się dzieje u nas na rynku lokalnym.
1: Trzeba przynajmniej kilku dni, żeby to się na stacjach pojawiło, to tańsze paliwo, żeby dotarło po prostu do stacji, także myślę, że takie oczekiwanie, że w krótkim czasie zobaczymy jakiś wyraźny, duży spadek, na razie jeszcze jest trochę przedwczesne.
0: No właśnie, na co jest to oczekiwanie? Czy oczekiwanie na pokój pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem? To przede wszystkim?
1: To z całą pewnością byłoby najbardziej pożądane i chyba najszybciej spowodowałoby obniżenie cen globalnych. Natomiast pamiętajmy, że ten konflikt trochę nam się umiędzynarodowił w ostatnim czasie, bo już nie tylko Ormus, i Iran i Stany Zjednoczone są tymi stronami konfliktu, ale także Huti z Jemenu, którzy w tym momencie blokują przepływ przez cieśninę Bab el-Mandab, czyli z drugiej strony jakby Półwyspu Arabskiego, uniemożliwiają żeglugę, tranzyt również ropy naftowej i paliw gotowych. Także mamy do czynienia z poszerzeniem tego pola problemu globalnego.
0: No o Huti to się mówi, że to są takie siły proxy, prawda? Zastępcze, takie tak, siły, z których Iran korzysta, prawda? Więc to też jest taki czynnik, który znowu nam tutaj się pojawił, tak?
1: Tak, ten problem wraca, ten problem już był znany. Dodatkowo tu już jeszcze w grę wchodzą te właśnie wewnętrzne świata islamskiego, bo tu także są ataki wymierzone na przykład w Arabię Saudyjską, a więc takiego ważnego producenta globalnego.
0: No Iran bardzo sprytnie gra, prawda? Bo jeżeli Stany Zjednoczone grożą Teheranowi, to Iran odpowiada od razu atakami na sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie.
1: Dokładnie tak to wygląda. Iran wykorzystuje swoją pozycję, tą w bezpośredniej konfrontacji, dużo jednak słabszą wobec Stanów Zjednoczonych, ale też na miarę swoich możliwości militarnych gra tak, jak jest w stanie. I to oczywiście paraliżuje globalnie tą żeglugę surowcową, czy bardzo mocno ją utrudnia. I to odbija się w cenach. Wprawdzie w ostatnim czasie mieliśmy, tak jak powiedzieliśmy, pewien spadek związany z sugestiami, że możliwe są rozmowy pokojowe, no ale te rozmowy pokojowe jakoś nie bardzo chcą dojść do skutku, więc mamy do czynienia chyba jednak z powrotem tych nastrojów, no, pełnych obaw odnośnie przyszłości rynku naftowego.
0: Co jest tutaj tą główną kością niezgody pomiędzy tymi różnymi siłami na świecie?
1: Trudno tak naprawdę wskazać przyczynę zasadniczą wybuchu konfliktu. Iran od dłuższego czasu już jest był obarczony amerykańskimi sankcjami i stanowił takiego outsidera trochę, jeśli chodzi o tą grupę producencką. Był w dużej mierze ograniczony swoimi możliwościami eksportowymi, głównie do odbiorców azjatyckich wysyłał swój produkt. Wydaje się, że tutaj w jakiś sposób działania Stanów Zjednoczonych były chyba trochę zbyt radykalne, jeśli chodzi o skalę zagrożenia ze strony Iranu, który owszem, gdzieś tam w propagandowej warstwie może antyamerykański jest, ale bezpośrednio jednak Amerykanom nie zagrażał. Także tutaj wskazanie na jedną przyczynę wybuchu tego konfliktu jest pewnie trudne. Natomiast pamiętajmy, że konflikt trwa od dłuższego czasu. To nie jest tak, że on się wczoraj czy w tym roku nam się zaczął. Ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem to jest wieloletnia historia, która teraz po prostu przybrała taką militarną otoczkę.
0: Ona też przybrała taką formę dyskusji, sporów o trasy dla statków w cieśninie Ormus. Myśli pan, że ten problem zostanie jakoś rozwiązany w najbliższym czasie?
1: Tutaj rozwiązania się rysują same, w tym sensie, że statki zaczynają po prostu płynąć jak się da, omijając ten region. Natomiast pamiętajmy, że wyjście z cieśniny Ormus dla wielu statków jest niemożliwe, czy w sensie jest niemożliwe znalezienie alternatywnej trasy eksportowej dla części przynajmniej produkcji z Zatoki Perskiej. Mówimy tutaj o paraliżu chociażby dotyczącym Kataru, Bahrajnu, częściowo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, częściowo Iraku. Oczywiście wszystkie te kraje szukają alternatyw.
0: Przewidywał Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu ePetrol. To radio RMF24 i program O tym się mówi. Zostańcie z nami. Za chwilę kolejne ważne informacje tego tygodnia. Będzie o ataku hakerskim na Żabkę.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. To jest program O tym się mówi, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Sieć sklepów Żabka padła ofiarą ataku hakerskiego. Wyciekły m.in. dane pracowników, ich partnerów oraz prawdopodobnie klientów. Co się może stać z wyłudzonymi danymi? Zapytałem o to Piotra Koniecznego, redaktora naczelnego portalu Niebezpiecznik.
1: Ja bym nie spekulował, co może się stać, bo zawsze można powiedzieć, że wszystko co najgorsze i my zazwyczaj jesteśmy w Niebezpieczniku pesymistami, ostrzegamy przed najgorszymi rzeczami. Natomiast tutaj może też zacytuję fragment oświadczenia Żabki, która wczoraj wskazała, że jeśli chodzi o poufność danych aplikacji Żabka, bo to najbardziej klientów końcowych tego sklepu interesuje, to ona nie została naruszona. Więc być może pracownicy Żabki są tego już teraz stuprocentowo pewni, bo pod tym kątem, być może najważniejszym z punktu widzenia wizerunkowego, a pewno najważniejszym dla klientów, ten incydent sprawdzili i wiedzą, że on tych danych nie dotyczy. Natomiast jeśli uwierzymy temu, co atakujący opublikował na pewnego rodzaju ogłoszeniu, gdzie chciał sprzedać dane wykradzione z Żabki, no to jest ryzyko, że rzeczywiście dane jakiejś prawdopodobnie niewielkiej części klientów mogły zostać pozyskane, dlatego że atakujący miał rzekomo dostęp do takiego systemu, w którym dział IT przechowuje różnego rodzaju opisy błędów i projektów i jeśli na przykład pan redaktor miał problem z aplikacją i go zgłosił, to prawdopodobnie tak zwane zgłoszenie, taki ticket został odłożony dokładnie w tym systemie, więc jakieś dane takich użytkowników, którzy mogli wejść w interakcję z systemami Żabki, no albo właśnie kwestii franczyzy odbiorców mogły zostać pozyskane.
0: No właśnie, mamy dwa źródła informacji. Jedno takie oficjalne ze strony właśnie Żabki, z drugiej strony mamy tych hakerów, którzy też chwalą się tymi swoimi wyczynami. No załóżmy ten pesymistyczny jednak scenariusz, mimo że panowie są, znaczy nie, właśnie dlatego, że panowie są właśnie pesymistami. Co powinna zrobić osoba, której dane wyciekły?
1: No teraz to już niewiele może zrobić, ale generalnie ja jestem zwolennikiem prewencji, więc może powiedziałbym, co należy robić, jeśli wchodzimy w interakcje z różnego rodzaju biznesami.
0: Czyli przed faktem, a nie po fakcie, tak?
1: Otóż to jest najlepsza technika, którą mamy do dyspozycji jako użytkownik różnych systemów, w których zostawiamy dane. My powierzamy nasze dane firmom, organizacjom, no i powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy, że te dane, które przekazujemy w różnego rodzaju systemach, formularzach, zgłoszeniach, nawet na drukach papierowych, one są później digitalizowane, te dane mogą wyciec, mogą zostać wykradzione, ale mogą również zostać wyniesione przez pracowników, co też wiele razy w wielu sytuacjach się zdarzało. Więc z tyłu głowy zawsze miejmy, że to, co komuś podajemy, zwłaszcza przez internet, może stać się po prostu publicznie dostępne. Być może warto niektórym firmom podać osobny, dedykowany numer telefonu albo osobny adres e-mail. Wtedy po wycieku ktoś niekoniecznie od razu ustali, że ten adres e-mail do nas należy i zobaczy, że my na przykład w Żabce to kupowaliśmy tylko i wyłącznie hot dogi z łagodnym sosem. I nie będzie w stanie nas sprofilować po takim wycieku, bo największym problemem dla każdego z nas dzisiaj jest to, że nasze dane prędzej czy później wyciekną z jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego źródła od różnych dostawców.
0: Jak każdy ten sos?
1: Zostawiliśmy jakieś informacje na nasz temat, tak. I z tych informacji atakujący może uzyskać bardzo pełny obraz naszej osoby.
0: Ostrzegał Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu Niebezpiecznik. Słuchacie radia RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji.
2: RMF24.
0: To był program radia RMF24. O tym się mówi. Bogdan Zalewski, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 11:00, pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio, zapraszam. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców, tych powypadkowych i tych związanych z wyścigiem Tour de Pologne. Tysiące pojemników z odpadami nielegalnie zalega w Wołominie. Jest szansa, że zostaną usunięte. Skoczymy na zakupy, a właściwie na polowanie, na wyjątkowe okazje.
1: Obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
0: Jest w czym wybierać. Kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S3 między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Świnoujścia. Z powodu dużego natężenia ruchu utworzył się tam 3-kilometrowy korek. 5-kilometrowy zator, również z powodu dużej liczby aut jadących nad morze, utworzył się na autostradzie A6 między węzłami Szczecin, Kijewo i Rzęśnica. To ostatni dzień zmagań 83. edycji Tour de Pologne. Na kolarzy czeka liczący 12,5 km etap jazdy indywidualnej na czas ze startem i metą w Wieliczce w Małopolsce. Będzie sporo zmian w organizacji ruchu. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie i kiedy trzeba spodziewać się tych największych utrudnień?
2: W samej Wieliczce, bo część ulic została zamknięta już o 5 rano. Te ograniczenia mają obowiązywać do wieczora. Chodzi o ulicę Daniłowicza, Matejki oraz Dębowskiego. Potem na czas treningu zawodników i samej jazdy indywidualnej problemów trzeba spodziewać się wzdłuż całej 12,5-kilometrowej trasy. Chodzi m.in. o ulicę Klaśnieńską, Grabówki, Drużbackiej, Krzemieniecką, Sadową i Kościuszki. Ostatni kolarz ma dotrzeć na metę przy Matejki około godziny 16:30. Kłopoty w związku z wyścigiem dotkną też komunikację miejską w Wieliczce oraz na południu Krakowa. 9 linii autobusowych zmieniło swoje trasy.
0: Rosną szanse na szybką likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi o ponad 3000 pojemników typu Mauser z chemikaliami. W faktach mówiliśmy o apelach władz samorządowych w tej sprawie. Jedna z firm, która zostawiła tam odpady, odpowiedziała na te apele i chce zabrać pojemniki. Nowe fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kiedy chemikalia mogą zostać wywiezione z Wołomina?
3: Pierwsza ich część może nawet już w nowym tygodniu. Urzędnicy komentują, że to jest dobry znak, chociaż na razie bardzo wstępny, że pozostałe firmy też zrobią to samo. Zabiorą i same zutylizują odpady. To potwierdza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
4: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady, jednak do usunięcia ich na własny koszt. Mówi o tym dosyć wyraźnie ustawa, wskazując rozszerzoną odpowiedzialność. Takie działania podejmujemy.
3: Na jak najszybszą likwidację składowiska liczą też mieszkańcy Wołomina.
5: To jest taka hochsztaplerka, moim zdaniem. Cwaniacy nabijają sobie kieszenie, a potem przeciętni ludzie muszą się z tym borykać, z pozostałościami.
6: Niedawno tutaj był chyba jakiś pożar, kogoś poparzyło. Więc to zaczyna już żyć swoim życiem. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
3: Burmistrz Wołomina napisała w mediach społecznościowych: mamy nadzieję, że już wkrótce pierwsze mauzery z niebezpiecznymi odpadami zaczną wyjeżdżać z Wołomina. Kolejne decyzje w tej sprawie mogą zapaść po weekendzie.
0: Bezpieczne wakacje z dzieckiem. To temat dzisiejszego podcastu Lekarz dyżurny w radiu internetowym RMF24. Prowadzący Marek Łabno przygotował dużą porcję rad dla rodziców.
7: Dzień dobry. Dziś wyruszamy w kolejną wakacyjną podróż. Tym razem z naszymi dzieciakami. Oczywiście przed nami wspaniały, rodzinny czas. Ale zapowiada się druga pełna wyzwań, przygód i niespodzianek. Jak ją przetrwać? Podpowiem ze swojej perspektywy, lekarza i taty. Ale o wsparcie poprosiłem też dr Grażynę Uglonek, pediatrę kierującą POZ w Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Zapraszam.
0: Posłuchajcie programu Lekarz dyżurny, który rozpocznie się już za chwilę na antenie radia RMF24.
8: Są i takie fakty.
0: Co niedzielę targowisko na Młynie we Wrocławiu przeżywa prawdziwe oblężenie. Kupić tam można niemal wszystko, od bielizny po AGD i świeże warzywa, ale to przede wszystkim Mekka poszukiwaczy wnętrzarskich perełek. Filiżanka Rozentala za 5 zł, krzesło Hałasa za 10. Na Młynie takich skarbów jest mnóstwo.
1: Kupuję głównie obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
9: No taki antyk to zazwyczaj przeżyje dłużej niż my, a taki mebel z sieciówki, no to tak do drugiego zalania, nie?
10: Mówią też, że te meble, te przedmioty mają po prostu duszę.
9: Jak najbardziej. Trzeba tylko wybierać uważnie przedmioty, żeby trafiać te z dobrą duszą, bo może się trafić dusza w obie strony.
10: Jak to rozpoznać?
9: No trzeba czuć po prostu, to już tego się nie da opisać słowami.
10: Dobrą energię.
9: Tak, jak dużo się kupuje, to się później już to czuje, nie?
0: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od pana Igora z Wrocławia. A kupującym życzymy udanych łowów.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Lekarz dyżurny Marek Łabno, dzień dobry. Dziś zapraszam was w kolejną radiową wakacyjną podróż, ale uwaga, jadą z nami dzieci. To oznacza, że nie będzie to prosta trasa z punktu A do punktu B. Raczej droga pełna przygód i niespodzianek. Jakich? Zapraszam do posłuchania.

Radio RMF24 i wakacyjny lekarz dyżurny. Marek Łabno, dzisiaj zastanawiam się nad tym, jak przetrwać wyjazd z dzieckiem. Zacznijmy od historii, w której wchodzicie na pokład samolotu z gromadką waszych dzieciaków. Relaksujecie się, odprężacie. Jednak od momentu, gdy usiedliście, czujecie, że czegoś zapomnieliście. Coś wam nie gra, coś wam przeszkadza. I kiedy już prawie przysypiacie, nagle coś wam się przypomina. Wtedy krzyczycie na cały samolot, wzbudzając ogólną grozę. Bo już wiecie, czego zapomnieliście. Otóż zapomnieliście jednego dziecka. Ta scena z filmu Kevin sam w domu, którą być może pamiętacie,

0: rzucił kotleta na ziemię na oczach kamer, co odebrano oczywiście jako brak kulinarnych umiejętności. A za chwilę? Za chwilę historia próby stworzenia State Fair w samym centrum Waszyngtonu.
1: Radio RMF 24.

Słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24. W tym roku administracja Donalda Trumpa postanowiła przenieść klimat amerykańskich State Fairs, o których dziś rozmawiamy, do Waszyngtonu. Z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych na National Mall zorganizowano właśnie coś takiego jak Great America State Fair. No i w teorii to miało być miejsce, w którym wszystkie Stany pokażą to, z czego najbardziej są dumne. Pomysł brzmiał dobrze, ale samo wykonanie to już inna kwestia. Tam nie było nic ciekawego, naprawdę. Część Stanów w ogóle odmówiła udziału, wielu artystów wycofało się tuż przed rozpoczęciem imprezy, a w mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia pustych alejek i skromnych pawilonów, bo dokładnie tak to wyglądało, bo przeszłam się tam i naprawdę nie zachwycało. Najwięcej emocji wzbudziło jednak to, że zamiast lokalnego klimatu wielu odwiedzających zobaczyło stoiska firm i projektów, które są po prostu kojarzone z Donaldem Trumpem. Obok prezentacji poszczególnych stanów można było natknąć się m.in. na stoisko serwisu True Social, czyli platforma społecznościowa Donalda Trumpa, czy partnerów wspierających organizacje wydarzenia, w tym SpaceX. Dla części odwiedzających bardziej przypominało to wydarzenie promocyjne niż tradycyjne State Fair. No, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że organizatorom nie pomogła pogoda. Waszyngton zmagał się z falą rekordowych upałów wtedy. Na National Mall brakowało cienia, a w namiotach dochodziło do awarii klimatyzacji. A wysoka temperatura oczywiście skutecznie odstraszała zwiedzających. No i trochę upolitycznienie tej imprezy również. Powiedzmy sobie szczerze, prawdziwe State Fairs tworzą przede wszystkim lokalne społeczności, rolnicy, hodowcy i rodziny, które wracają tam od pokoleń. Tego klimatu to nie da się zbudować w kilka dni, nawet, a przede wszystkim zwłaszcza w centrum Waszyngtonu. Nie udało się stworzyć prawdziwego klimatu State Fair w stolicy USA? Za to za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie mieszkańcy stolicy sami uciekają latem.

0: Po klapie Great American State Fair, o czym mówiłam tutaj przed momentem w radiu RMF24, wiele osób mówiło, że takiego klimatu nie da się przenieść do Waszyngtonu i coś w tym jest. Jeśli mieszkańcy stolicy chcą naprawdę poczuć wakacyjny klimat, bardzo często wsiadają w samochód i jadą kilkadziesiąt kilometrów dalej nad Chesapeake Bay, czyli nad Zatokę Chesapeake. To właśnie tam latem trwa sezon na słynne niebieskie kraby. W restauracjach i tak zwanych crab houses trudno znaleźć wolny stolik, a dla mieszkańców Maryland i części Virginii, czyli tych stanów, które znajdują się blisko Waszyngtonu, wyjazd na kraby jest niemal obowiązkowym elementem wakacji. Kraby to biznes jak każdy inny i na przykład Luke McFadden ma 30 lat i jego przygody z połowem krabów śledzi w mediach społecznościowych na różnych platformach w sumie ponad 3 miliony osób. Właśnie dzięki tej popularności fani przyjeżdżają na jego stoisko w Maryland, żeby kupić kraby i związane z tym wszystkim gadżety. Odwiedzają nas ludzie z najróżniejszych miejsc. Niedawno przyjechała para z Irlandii, spędzali miesiąc miodowy i specjalnie odwiedzili nasze stoisko, bo są naszymi wielkimi fanami. Cały czas przyjeżdżają do nas ludzie z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych. Jednak zawód poławiacza krabów to domena ludzi dobrze po 50. Młodzi wcale się do tego nie garną. Nie ma już wielu osób w wieku od 18 do 30 lat, które zajmują się połowem krabów. Większość ludzi w moim wieku nie traktuje tego jako pracy na pełny etat. Wolą pracować w biurze niż spędzać dni na wodzie, mówi 23-letni poławiacz. No i muszę wam też powiedzieć, że Crab Fest, czyli krabowa uczta, nie ma wiele wspólnego z elegancką kolacją, bo na stół trafia papier, na niego wysypuje się gorące kraby, które obficie posypane są przyprawą Old Bay. Do tego drewniane młotki, nożyki, no i mnóstwo cierpliwości, bo wydobycie mięsa z pancerza zajmuje znacznie więcej czasu niż samo jedzenie i mówię to z własnego doświadczenia. Crab Fest potrafi trwać kilka godzin, no ale to jest pretekst do spotkania z rodziną, do spotkania ze znajomymi, rozmów i, no i wspólnego spędzania czasu. A na zakończenie jeszcze jedna historia, historia przyprawy, bez której trudno wyobrazić sobie kraby z Maryland, ale też wiele festynowych przekąsek sprzedawanych na amerykańskich State Fairs.
1: Tu Radio RMF 24.

przez ostatnią godzinę opowiadałam tutaj w Radiu RMF24 w programie Taka Ameryka o jedzeniu, bez którego trudno wyobrazić sobie amerykańskie State Fair. Jest jednak jedna przyprawa, która przeszła wyjątkową drogę. Ta przyprawa nazywa się Old Bay i wszystko zaczęło się nad Zatoką Chesapeake, czyli w stanie Maryland, tutaj niedaleko Waszyngtonu. W 1939 roku stworzył ją w Baltimore Gustav Brunn, niemiecko-żydowski uchodźca, który uciekł do Stanów Zjednoczonych przed nazistami. No i początkowo ta przyprawa była przeznaczona wyłącznie do niebieskich krabów, które do dziś są kulinarnym symbolem Maryland. Prawdziwa kariera Old Bay zaczęła jednak się dopiero wtedy, gdy właśnie trafiła na amerykańskie State Fair i nadmorskie promenady. No, sprzedawcy szukali prostego sposobu, żeby zwykłe festynowe jedzenie smakowało lepiej. Zaczęli więc posypywać nią frytki, kukurydzę, pikle i inne przekąski. No i szczególną popularność zdobyły tak zwane boardwalk fries, czyli grube frytki z dodatkiem octu słodowego i solidnej porcji Old Bay. No i to był moment, w którym przyprawa przestała kojarzyć się wyłącznie z krabami. Dziś mieszkańcy Maryland dodają ją do niemal wszystkiego, od popcornu i chipsów po pizzę, a charakterystyczna żółto-niebieska puszka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych kulinarnych symboli całego regionu, także jeżeli będziecie w Stanach Zjednoczonych, to zwróćcie uwagę na Old Bay, może będziecie chcieli sobie przywieźć, żeby spróbować. No i na pamiątkę. Życzę Wam udanego tygodnia, dobrej pogody w drugiej połowie sierpnia i do usłyszenia 30 sierpnia. Teraz rozpoczyna się moja wakacyjna przerwa tutaj w Radiu RMF24. Słyszymy się ponownie w ostatnią niedzielę tego miesiąca. Lidia Krawczuk, dziękuję za wspólne 2 godziny. Pozdrawiam i polecam Fakty RMF FM w Radiu RMF24, które już niebawem. Do usłyszenia.

0: 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 14, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Marlena Chudzio.
1: Dziewiętnastu poszkodowanych, 6 osób w szpitalach. To najnowszy bilans kraksy podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. Sprawdzimy, co będzie się działo dziś w piłkarskiej ekstraklasie. A na deser historia jak z filmu. Wielki muzyk, uliczna skrzypaczka i niezwykłe nagranie w sieci. Wzrosła liczba poszkodowanych zawodników podczas kraksy młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. To powiat chełmiński w Kujawsko-Pomorskim. Jak informują strażacy, którzy pomagają przy akcji, 19 osób jest poszkodowanych, a 6 zostało zabranych do szpitala. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co wiadomo na temat poszkodowanych?
2: To uczestniczki 21. memoriału imienia Wojciecha Paducha, w którym startowali młodzicy i juniorzy. Według wstępnych informacji na drogę przewróciła się jedna z zawodniczek, później kolejne na nią najechały. Najpoważniej poszkodowanych zabrały karetki pogotowia oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak się dowiedziałem, wszyscy byli przytomni. Głównie chodzi o stłuczenia, podejrzenie wstrząsienia mózgu i złamanie ręki. Jak usłyszałem od policjantów, nie prowadzą czynności pod kątem żadnego zdarzenia drogowego, bo trasa była wyłączona na czas wyścigu.
1: Jedni wracają, inni chcieliby dopiero dojechać nad morze. Z powodu bardzo dużego natężenia ruchu są olbrzymie korki na autostradzie A6 oraz na S3 w okolicach Szczecina. Tam nerwy kierowców wystawione są na poważną próbę. Po remisie Legii z Koroną Jagiellonia ma szansę zostać liderem tabeli Ekstraklasy. Wieczorem białostoczanie zagrają u siebie z Widzewem. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, przed tym meczem mieliśmy kontrowersję. O co chodziło?
3: Dzień dobry. O to, że Jagiellonia bardzo późno, dopiero w piątek, zdecydowała, że nie będzie przekładać spotkania przez grę w europejskich pucharach. Pozwalające na to przepisy skrytykował trener Widzewa Aleksander Wukowicz, argumentując, że w ostatniej chwili trzeba przez to zmieniać plany i rozbija to przygotowania do meczu. Trener Jagi Adrian Siemieniec nawet przeprosił go za tę sytuację, ale wygląda na to, że już po sprawie.
4: Tak naprawdę trener Siemieniec nie musi mnie za nic przepraszać, bo ani przez chwilę nie miałem pretensji do trenera albo do Jagiellonii.
3: Mówił Acy Wukowicz. Jego Widzew czeka na pierwsze zwycięstwo w sezonie, a Jagiellonia, jeśli wygra, zostanie nowym liderem i przedłuży serię zwycięstw w nowym sezonie do 4. Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 20:15, a wcześniej zagrają Śląsk z Jagiellonią i Lech z Piastem.
1: Ma być wspaniałą przyszłością polskiej hodowli konia arabskiego. Epifurana, jak słyszeliście w faktach, wygrała czempionat Polski klaczy młodszych pod patronatem radia RMF FM podczas Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.
5: Epifurana!
1: Jak wygląda ten zjawiskowy koń? Zobaczcie na filmie na rmf24.pl. A do Janowa Podlaskiego wrócimy w faktach za godzinę.
6: Co za historia?
1: Wyobraźcie sobie, że przeglądacie internet i nagle trafiacie na rolkę światowej sławy artysty, który zachwyca się waszą twórczością. Brzmi jak z bajki, ale wydarzyło się naprawdę. Moby wystąpił w Warszawie, w sieci udostępnił nagrania z krakowskiego przedmieścia i napisał, że m.in. za to lubi być w trasie. Na nagraniu widać ulicę, a w tle słychać Halleluja Leonarda Cohena, wykonany przez uliczną skrzypaczkę. Film podobnie zdobył niemal 150 tysięcy polubień. Skrzypaczką, która w nim występuje, jest Karolina, do której dotarła nasza dziennikarka Paulina Sawicka. O swojej reakcji na wpis tak mówiła na naszej antenie.
7: Czysty przypadek. O Jezu, a to ja jestem naprawdę? I ja myślałam, że to jest fake jakieś, no że to nie jest tak na żywo, no że to nie jest taka prawda, naprawdę. I potem przez może godzinę albo dwie godziny ja tak sobie myślę, o, a to jest prawda, no to jestem ja, no to jest Moby. I ja gram.
0: Przypuszczam tak, że to dalej te emocje w tobie są, prawda? Bardzo duże.
7: Tak, tak. Brak mi słów, naprawdę.
1: Post możecie obejrzeć na stronie RMF FM. Kolejne wydanie faktów o 15:00. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego. Miłej niedzieli.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. 1, 2, 3.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach RMF FM już prawie 19:00, to czas na najnowsze fakty. Łączymy się ze studiem i Michałem Zielińskim. Witamy, Michale.
1: Witam, tak, to fakty o 19:00. Mamy niedzielny wieczór w szczycie wakacyjnego sezonu, a to oznacza duży ruch na drogach. Zaczniemy więc od najnowszych doniesień o wypadkach i utrudnieniach. Rozszerza się strefa płatnego parkowania w Krakowie. Za chwilę o tym, gdzie jeszcze trzeba będzie płacić za pozostawienie samochodu. Będą też doniesienia ze świata sportu. Duży ruch i sporo wypadków na polskich drogach. Nasz raport zaczynamy od województwa lubuskiego w pobliżu Smolna Wielkiego. Na drodze krajowej nr 32 auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Jedna osoba została ranna i trasa jest zablokowana. Trzeba jechać objazdem drogami lokalnymi. Uwaga kierowcy na autostradzie A1 w Łódzkiem w pobliżu Wronikowa. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Nie ma rannych, ale zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Gdańska i jeszcze Lubelszczyzna. W Janowie Lubelskim zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Nowe parkomaty w kolejnych miejscach stanęły na ulicach Krakowa. Od jutra w stolicy Małopolski powiększa się strefa płatnego parkowania. Nowe fragmenty podstrefy C obejmą m.in. okolice Ronda Matecznego w Podgórzu.
2: Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta. Plus rejon Błoni, tam mamy zmiany, tam nam się pojawiają obszary i poszerzenie strefy B i nowa strefa C.
1: Wylicza Michał Peclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
3: Te fakty robią wrażenie.
1: Wieczorem w Gdyni rozpocznie się wielka operacja wodowania Wichra, pierwszej z trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Ważący około 6000 ton kadłub zostanie częściowo wyprowadzony z hali PGZ Stoczni Wojennej. Na linii nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak będzie wyglądała ta operacja?
4: Zacznie się bardzo widowiskowo. Dziś wieczorem ogromny kadłub Wichra częściowo wyjedzie z hali i zostanie podświetlony. Dalej w planie znacznie trudniejsza część operacji. Kadłub będzie trzeba przetransportować na specjalnych samojezdnych platformach i ustawić na 140-metrowej półzanurzalnej barce. W środę uroczystość chrztu i wodowania, w której weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Samo zejście na wodę nastąpi później. Barka zostanie odholowana na Zatokę Gdańską i kontrolowanie zanurzona, aż wicher zacznie samodzielnie po raz pierwszy pływać. To jedna z najbardziej wymagających takich operacji w polskim przemyśle okrętowym. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba, fregatę, która jeszcze nie ma własnego napędu, holowniki zabiorą z powrotem do stoczni. Tam rozpocznie się jej dalsze wyposażenie.
1: Lech Poznań, Piast Gliwice 1-0 na kwadrans przed końcem tego meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie śledzi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku,
5: dzień dobry, witam.
1: Jak padł ten gol?
5: Bramka padła z perspektywy Mikaela Iszaka szybko przede wszystkim, bo ledwo wszedł na boisko, a już skierował piłkę do siatki, asystował Daniel Hokans. Ładna, składna akcja. Finn pokazuje się tutaj naprawdę z dobrej strony, zatem asysta Iszak, bramka, Lech prowadzi 1-0 i nabrał wiatru w żagle od strzelenia tego gola, bo wcześniej trzeba powiedzieć, że Piast radził sobie bardzo dobrze. No i może jeszcze dodam wiadomość z ostatniej chwili. Katarzyna Niewiadoma, niestety, druga w Tour de France. Demi Vollering, Holenderka, wygrywa. Wygrywa z dużą przewagą na ostatnim etapie ze startem i z metą w Nicei. Demi Vollering na kilka kilometrów przed metą zdołała odskoczyć od Katarzyny Niewiadomej. Kasia, no zabrakło sił, ewidentnie zabrakło sił. Walczyła dzielnie, ale niestety drugie miejsce w tegorocznym Tour de France i jeszcze raz Demi Vollering wygrywa kobiecy Tour de France.
1: Tak czy owak, Katarzynie Niewiadomej gratulujemy, mimo że nie udało jej się odzyskać prowadzenia, które miała do przedostatniego etapu tego wyścigu. Jak słyszeliście, fakty sportowe, jak zwykle w niedzielę od 20:00, również fakty RMF FM. Wracają za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: to już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Michał Zieliński przy mikrofonie. Witamy.
1: Witam i zapraszam. A w tych faktach tragedia na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Potem informacje dla kierowców, a także doniesienia ze świata. Katarzyna Niewiadomo-Fini po raz piąty z rzędu na podium Tour de France. Po wysokim zwycięstwie Lech Poznań wraca na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy. O tym już w faktach sportowych RMF FM. Tragiczny wypadek na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Zginął 16-letni chłopak jadący na skuterze wodnym, informuje nas Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Igrzysku wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu skutera wodnego z łodzią motorową. Jak się okazało, 16-latek kierujący skuterem uderzył z dość dużą prędkością w łódź motorową. Tam zostały skierowane na miejsce dwie nasze łodzie ratownicze. No niestety po dotarciu na miejscu już ratownicy bardzo szybko odstąpili od czynności, zgon na miejscu 16-latka.
1: Służby wyjaśniają teraz okoliczności tego śmiertelnego wypadku. Cały czas zbieramy dla Was informacje o sytuacji na drogach, na których w niedzielny wieczór jest spory ruch. Teraz prosimy o uwagę kierowców w zachodniopomorskim. W Sławęcicach dechował samochód osobowy, jedna osoba została ranna w tym wypadku i obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Rolnik, który zaorał asfalt w gliwickiej dzielnicy Ostropa, aresztowany na 3 miesiące, informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach szacuje straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem części drogi, na której jakoby bez jego zgody położono asfalt. Gliwicki Zarząd Dróg zapewnia, że pas drogowy w całości należy do miasta. Teraz fakty ze świata. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian spotkał się pod koniec lipca z przywódcą duchowo-politycznym kraju Mocztabą Chameneim, podaje irańska telewizja państwowa. Od objęcia przywództwa w marcu tego roku Chamenei nie wystąpił ani razu publicznie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powtarza tymczasem, że Iran utrzyma blokadę cieśniny Ormuz, dopóki Stany Zjednoczone nie zaakceptują wszystkich warunków postawionych przez Teheran. A chodzi o zakończenie wojny przeciwko Iranowi oraz jego sojusznikom, o zniesienie blokady irańskich portów i o wypłatę odszkodowania. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze w Prisztynie usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem „Wolna Ukraina”. Wczoraj podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne, podkreślając, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii. Mimo że Kijów nie uznaje niepodległości Kosowa, Prisztyna w odróżnieniu od Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie.
3: Trzymamy się faktów.
1: Aukcyjne emocje w Janowie Podlaskim. Tam trwa aukcja Pride of Poland. Na miejscu Tomasz Staniszewski, wóz satelitarny RMF FM. Tomku,
4: potwierdzamy.
1: Na razie niedosyt.
4: Tak jest, no wielkie oczekiwania i rzeczywistość, która w tych trudnych czasach, gdy Bliski Wschód koncentruje się na innych sprawach niż konie, bo na przykład ceny paszy w ostatnich miesiącach podrożały tam 4-krotnie, to też ma wpływ na aukcję tutaj w Janowie. Do tej pory najdroższa tego wieczora gniada pila stąd z Janowa, 160 tysięcy euro. Pojedzie do Belgii. Michałowska Poganinka 140 tysięcy, Ejna 74 tysiące, to jest pierwsza cenowa trójka tej aukcji. No ale jak apeluje do zgromadzonych w janowskiej hali prowadzący aukcję Eric Black... But we still need you. We have more wonderful love. Wciąż was potrzebujemy, wciąż mamy jeszcze piękne propozycje, więc zostańcie z nami. Zostały jeszcze Escadrilla, Pala Perlita i jako ostatnia tego wieczora będzie Elfaha. Zobaczymy, co przyniesie ten wieczór tu w Janowie Podlaskim.
1: Tomasz Staniszewski zostaje na miejscu. Fakty sprawdzajcie w RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ.
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Donald Trump, zachwycony AI, zmienia politykę technologiczną kraju. Skąd ten zaskakujący zwrot Białego Domu w relacjach z Big Techami?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Zaczynamy Fakty RMF FM, bo na zegarach już prawie 21. Wszystkie informacje prezentuje Michał Zieliński.
1: Tragedia na Istrii. Polak zginął podczas nurkowania. Kolejne wieści z dróg. Dzwonicie na gorącą linię RMF FM, by poinformować o długim korku na S7 na południu od Warszawy. Będzie też ważne ostrzeżenie o remoncie wiaduktu na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa i przypomnienie, że od jutra wracają męczące upały. Poza tym zdominowane przez futbol. Fakty sportowe RMF FM. Podczas nurkowania w pobliżu Medulinu na Istrii, na północy Chorwacji, zmarł 40-letni obywatel Polski, poinformowała miejscowa policja. Do tragedii doszło w piątek. Policja w Puli otrzymała zgłoszenie, że Polak źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do zatoki Polie, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w Widowie na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Z taką informacją na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Łukasz.
3: Przed Grójcem jakieś 2-3 kilometry wypadek w stronę Warszawy. Długi korek, praktycznie z 5 kilometrów tak jest. Karambol, trzy samochody. Prawdopodobnie przy hamowaniu tam jeden na drugiego wjechał. No nawet więcej jak 5 kilometrów ten korek teraz jest, no.
1: Na szczęście w tym wypadku nie było poszkodowanych. Duże zmiany w organizacji ruchu czekają od jutra kierowców w Krakowie. Zaczną się prace na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada. To jest ważna trasa prowadząca od wjazdu do miasta od północy w kierunku centrum.
4: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. Przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia. Przejazd w tym miejscu będzie zachowany cały czas, natomiast będzie zwężenie. Myślę, że tak obrazowo można byłoby to porównać do tego, co dzieje się teraz na Moście Kotlarskim.
1: Opisuje Michał Peclik, Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jutro znów szykuje się upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wynosić będzie od 30 do 33 stopni. Nieco mniej gorąco będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju, a także w rejonach podgórskich. W faktach podpowiadamy więc, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać taki gorący poniedziałek.
5: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie, odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka.
6: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
5: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
6: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
5: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
6: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
5: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
1: Podpowiada dr Szymon Suwała, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz już na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Zaczynamy od Ekstraklasy, w której Jagiellonia remisuje po pierwszej połowie z Widzewem 0-0. Lekka przewaga gospodarzy, ale bez konkretów. We wcześniejszych meczach Lech pokonał Piasta 3-0, Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. W lidze portugalskiej pewne zwycięstwo na inaugurację Porto z Alverką 2-0. Cały mecz zagrali obrońcy reprezentacji Polski Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Niestety trzeciego Oskara Pietuszewskiego wykluczyła kontuzja. Co gorsza, portugalskie media piszą, że 18-letni skrzydłowy może wypaść z gry nawet na kilka tygodni. Niecałe pół godziny mecz Benfiki z Akademiko Viseu. Jakub Kamiński jest na ławce rezerwowych. Sebastian Habiniak z Eleven Sports ma nadzieję, że Kamek szybko wywalczy sobie miejsce w składzie i to na stałej pozycji.
8: Z jednej strony ja jestem spokojny o to, że czy jako ofensywny pomocnik, czy jako wahadłowy sobie Kuba poradzi. Z drugiej chciałbym tej stabilizacji najlepiej jak najbliżej bramki rywala, no bo wtedy będziemy mieli to, co nas najbardziej jako polskich kibiców interesuje, ewentualne gole i asysty w lidze portugalskiej.
7: Zostawiamy futbol, teraz lekka atletyka. Jutro w Birmingham rozpoczynają się Mistrzostwa Europy. Wśród naszych nadziei medalowych raczej stara gwardia niż młode wilki. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Pia Skrzyszowska czy Natalia Bukowiecka. Ta ostatnia wraz z młodzieżem Wojciechem Nowickim została kapitanką naszej kadry i jak mówi, jest w coraz lepszej formie.
9: Pokazuje, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham. Mam nadzieję, że 50-02 wystarczy już na finał, a w finale to już jest nowa historia i tam już dam z siebie wszystko.
7: Eliminację biegu na 400 metrów Bukowiecka ma dopiero w czwartek, a pierwsze starty Polaków w Birmingham już jutro.

0: Zbliża się godzina pierwsza, w RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A w faktach na początek o drogim tankowaniu. Opozycja o wysokie ceny na stacjach oskarża rząd. Rząd zrzuca winę na prezydenta. Potem o areszcie dla rolnika, który w Gliwicach zaorał asfalt. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. A na koniec Tour de Pologne. Niemiec Marco Brenner zwycięzcą wyścigu. Kierowcy wciąż czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi kilkanaście procent dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków. Rządzący obarczają winą prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: To jest bardzo przykre i kiedy wszyscy tankujemy, czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
1: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
3: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier słuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę. Przecież mógłby to zrobić.
1: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
0: Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormuz. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestia odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużony. Rolnik, który zaorał asfalt w gliwickiej dzielnicy Ostropa, aresztowany na 3 miesiące, informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem części drogi, nad której bez jego zgody położono asfalt. Gliwicki Zarząd Dróg zapewnia, że pas drogowy w całości należy do miasta. Wieczorem w Gdyni rozpoczęła się wielka operacja wodowania Wichra, pierwszej z trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Ważący około 6 tysięcy ton podświetlony kadłub został częściowo wyprowadzony z hali PGZ Stoczni Wojennej. To jednak dopiero początek skomplikowanej operacji. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Dalej w planie znacznie trudniejsza część operacji. Kadłub będzie trzeba przetransportować na specjalnych samojezdnych platformach i ustawić na 140-metrowej półzanurzalnej barce. W środę uroczystość chrztu i wodowania, w której weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Samo zejście na wodę nastąpi później. Barka zostanie odholowana na Zatokę Gdańską i kontrolowanie zanurzona, aż wicher zacznie samodzielnie po raz pierwszy pływać. To jedna z najbardziej wymagających takich operacji w polskim przemyśle okrętowym. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba, fregaty, która jeszcze nie ma własnego napędu, holowniki zabiorą z powrotem do stoczni. Tam rozpocznie się jej dalsze wyposażenie.
5: To nas kręci. Tour de Pologne w faktach RMF FM.
0: Niemiec Marco Brenner wygrał kolarski wyścig Tour de Pologne. W klasyfikacji generalnej wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Ivana Romeo. Ostatni, siódmy etap jazdy indywidualną na czas w Wieliczce Brenner zakończył na 7. miejscu. Setki kibiców zgromadziły się w Wieliczce wzdłuż trasy ostatniego etapu Tour de Pologne. Dla wielu fanów to była pierwsza okazja, aby zobaczyć kolarzy na żywo.
6: Pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć na żywo, także chcieliśmy zobaczyć, jaka jest ta prędkość, emocje, no bo jak się jest na miejscu, no to się odczuwa inaczej niż przed telewizorem.
7: Na żywo akurat pierwszy raz przyszliśmy oglądać, zazwyczaj to Tour de France oglądamy.
0: A z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Lato sprzyja aktywności fizycznej, także tej uprawianej na świeżym powietrzu. Specjaliści zalecają, żeby do każdego sportu odpowiednio się przygotować, niezależnie od tego, czy chodzi o bieganie, czy też jazdę na rowerze. Jak zmniejszyć ryzyko kontuzji i jak powinna wyglądać rozgrzewka? Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał o tym z profesorem Pawłem Łęgoszem, kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
8: Należałoby sięgnąć poradę specjalisty, żeby nam to pokazał. Jeżeli nie mamy takich możliwości, czyli nie jesteśmy w stanie ściągnąć sobie trenera personalnego, czy pójść do takiej osoby, mogą również pomóc bardzo fajne materiały na kanałach typu YouTube, gdzie możemy wpisać sobie prostą rzecz, 5-minutowa rozgrzewka i tam na tych filmach instruktażowych jeden do jednego jest pokazana taka aktywność, że jest pokazywany jest człowiek, który wykonuje takie ćwiczenie i przez 20 sekund, przez 30 sekund my powtarzamy po tym człowieku wykonanie takiej aktywności. Natomiast to faktycznie powoduje, że nasze mięśnie, zakończenia mięśni, czyli ścięgna, następnie elementy, które chronią nas staw, czyli więzadła, faktycznie dostają większego pobudzenia, ukrwienia i są mniej narażone na banalne, proste kontuzje i do tego bardzo, bardzo zachęcam. Zobaczcie, każdy sportowiec przed jakąkolwiek aktywnością ma taką rozgrzewkę. My też, może ta aktywność jest mniejsza, ale wymagamy takiego rozruchu. Proszę zobaczyć na prostą rzecz, silnik. Kiedy jest cold start tak zwany, nie możemy od razu wrzucić dużych obrotów, bo silnik ulegnie zatarciu, więc potraktujmy nasz organizm jako taką machinę, która wymaga rozgrzewki.
9: Czy jest jakieś dobre ćwiczenie, które pan profesor widzi, że działa dobrze tak rozgrzewkowo? Tak najprościej, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że wtedy warto, czy to przysiady, czy kilka podskoków, czy wymachów?
8: Tak, zaczynamy od prostej rzeczy. Opieramy się o ścianę, wykonujemy napięcia mięśni łydek po to, żeby rozciągnąć achillesy, obracamy sobie stawy skokowe, takie ruchy rotacyjne wykonujemy i idziemy od dołu do góry. Następnie kolana, też takie ruchy rotacyjne, kilka przysiadów, potem ruchy biodrami, potem skłony, potem również opieranie się o ścianę i z oporem wykonywanie jak gdyby pompek pionowych o ścianę i również na koniec ruch głową, żeby rozgrzać kręgosłup szyjny, kilka truchtów w miejscu i wydaje mi się, że to jest zbudowanie takiego nawyku przed aktywnością, fantastyczny start do świadomego uprawiania aktywności fizycznej.
9: A czy jest taki moment, gdy organizm daje znać, że to już przesadzasz, ten wysiłek jest zbyt mocny? Czy można to jakoś poznać?
8: I bardzo proszę na to uważać, ponieważ jest to sytuacja, która może zakończyć się bardzo dla nas źle. W momencie, kiedy mamy dzisiaj w dobie smartfonów i zegarków elektronicznych możliwość pomiaru tętna, proponowałbym uświadomić się w tych zakresach i patrzeć, jaki jest nasze tętno maksymalne. Każda z osób, w zależności od wieku, ma takie tętno maksymalne. Kiedy będziemy pracowali naszym organizmem w tych tętnach maksymalnych, niestety może dojść do zaburzeń rytmu serca, które się niestety mogą skończyć negatywnie dla nas, czyli do nagłego zatrzymania krążenia. Mieliśmy ostatnio sytuację bardzo przykrą, trener Jacek Magiera, który zmarł podczas biegania, ale to nie jest jednostkowy przypadek. Kilka dni temu podczas Ironmana doszło do zgonu osoby, która akurat w tym momencie pływała. Natomiast ja byłem świadkiem około 4 tygodni temu, również kiedy przypadkowy biegacz zasłabł. Akurat ja przyjechałem na miejsce, kiedy był zespół ratownictwa medycznego. Osoba była reanimowana przy użyciu Lukasa, czyli takiej maszyny do pompowania, do wykonywania masażu pośredniego serca i musimy mieć to zawsze z tyłu głowy. Nie przeceniajmy swoich sił zbyt nadto, nie wykonujmy zbyt agresywnej aktywności typu bieganie, jeżeli wcześniej nie zostaliśmy naprawdę zbadani, ponieważ mamy nieświadomość pewnych zagrożeń płynących z naszego zdrowia. Nie wiemy, czy w naszym organizmie jest tętniak. To jest niestety rzecz, która dosyć często w tym momencie się pojawia jako przyczyna zgonu. Mogą dojść różne zaburzenia rytmu serca spowodowane na przykład z niedostatecznym uzupełnianiem minerałów. Podstawowy minerał to jest magnez. Nie suplementujemy tego magnezu i te zaburzenia rytmu serca mogą się przekształcić niestety w nieodwracalne i to jest przyczyna nagłego zgonu sercowego sportowca, a osoba, która nie jest sportowcem na co dzień, a nagle ma ochotę wykonać bieg typu 5 km, 10 km albo jakieś trudne podjazdy na rowerze, dla nich też to się może skończyć właśnie takim zaburzeniem rytmu serca i nagłym zgonem.
9: Czy rada wobec tego jest taka, żeby był pewien dystans do tego maksymalnego tętna, tych kilka procent?
8: Tak, organizm nam powie, kiedy zaczynamy się męczyć i to jest ten moment, kiedy należałoby odpuścić. Nie walczyć ze sobą, że ja jestem w tym momencie wojownikiem, że ja muszę przebiec, że muszę się, nie wiem, paść, żeby być zrealizowany. Dbajmy o swoje zdrowie, dlatego kiedy poczujemy, że robi nam się słabo, że brakuje nam tchu, jakieś dziwne objawy ze strony klatki piersiowej, kołatania serca, zatrzymajmy się. Pamiętajmy o tym, żeby do takiej też aktywności przygotować się. No, musimy być dobrze nawodnieni. Okres, kiedy jest lato, kiedy jest gorąco, no niestety nie sprzyja trzymaniu odpowiedniego stopnia nawodnienia, a to jest krótka ścieżka do właśnie wystąpienia zaburzeń elektrolitowych i to jest najczęstsza przyczyna tych właśnie problemów sercowych, prawidłowego rytmu serca, więc woda ze sobą, wcześniej suplementacja magnezem. Również pamiętajmy o tym, że po wysiłku organizm musi być odpowiednio dodatkowo nawodniony, jak również zrekompensowana utrata innych elementów, chociażby również energii w postaci glukozy dostarczone do organizmu, to musi być. Dlatego każda aktywność, podkreślam, musi być realizowana z głową. Jeżeli ktoś by chciał sobie poszerzyć na ten temat wiedzę, jest bardzo dużo materiałów, czy na YouTubie, czy na innych kanałach, jak również w postaci poradników dostępnych internetowo, to już nie jest to, co było kiedyś. Dlatego zachęcam do tego, ale pamiętajmy, prosta zasada. Czuję się słabiej, czuję się zmęczony, to nie jest żaden big shame dla nas, że odstępujemy od aktywności, nie jesteśmy sportowcami zawodowymi, nie żyjemy z uprawiania sportu, bo to są kompletnie dwie różne rzeczy. To ma być dla nas rekreacja, a nie zmęczenie się. I bardzo ważna zasada, jeżeli my wykonujemy na co dzień pracę fizyczną czy pracę umysłowo-fizyczną, to organizm bardziej by chciał w okresie majówki odpocząć, nic nie robiąc, niż dodawać sobie kolejnego natężenia, obciążenia fizycznego. Osoby, które pracują przez cały czas za biurkiem, również nie jest to najlepszym rozwiązaniem, żebym ja o godzinie w piątek 19 zakończył pracę przy komputerze, a w sobotę rano o 8 poszedł nagle biegać 15 km, bo to również dla organizmu będzie kompletny szok, przeskok, wszystko łyżką, a nie chochlą.
0: Polecamy Wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy jeszcze więcej podpowiedzi specjalistów, jak amatorzy mogą przygotować się do letniej aktywności fizycznej i w ten sposób zmniejszyć ryzyko kontuzji, która mogłaby popsuć nasz urlop.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za chwilę na zegarach wybije godzina druga. W RMF FM czas na fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 na Podkarpaciu. W faktach także Bliski Wschód. Donald Trump mówi o negocjacjach z Iranem. Teheran odpowiada, że żadnych rozmów nie ma. Ostrzegamy, dziś będzie gorąco. Jak chronić się przed upałem? Podpowiadamy w faktach RMF FM. Kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów, Zachód, Sędziszów. W Różach zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na jeziorze Jagodny na Mazurach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin.
1: Czynności trwają, będą wyjaśniane okoliczności tego wypadku. Na tej łodzi motorowej, tą łodzią motorową płynęły 4 osoby, żadna z nich nie ucierpiała.
0: Powiedział nam Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane. Trafiły m.in. do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
0: Teheran nie prowadzi bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Stanowczo oświadcza szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. O tym, że obie strony prowadzą rozmowy, przekonywał prezydent Donald Trump. Araghchi przyznał, że dochodzi do wymiany wiadomości